0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie, że stoisz w grupie wielu ludzi otaczających Jezusa. Poczuj kurz pod stopami i ciepło słońca na twarzy. Spójrz na oblicza uczniów. Jezus właśnie woła ich po imieniu, by powierzyć im ważną misję –

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie.

Jezus nie wybiera ludzi idealnych. Na liście apostołów widzimy prostych rybaków, pogardzonego celnika, a nawet Judasza. Każdy z nich ma swoją historię, lęki i słabości, a jednak Jezus daje im realną władzę. On zna Twoje imię i całą Twoją przeszłość. Jak czujesz się z tym, że Bóg także Ciebie wybrał i woła po imieniu mimo Twoich niedoskonałości?

Uczniowie otrzymują władzę, aby leczyć różne choroby i słabości. Bóg nie wysyła ich do ludzi z pustymi rękami. Daje im konkretne duchowe dary, by odważnie służyli innym. Spójrz dzisiaj spokojnie na swoje talenty i umiejętności. W jaki sposób możesz dziś pomóc komuś z Twojego bliskiego otoczenia?

Najważniejszym przesłaniem apostołów jest ogłoszenie, że Królestwo Niebieskie jest blisko. To nie jest odległa obietnica, ale rzeczywistość, która dzieje się teraz, gdy wybierasz miłość i przebaczenie. Jezus ufa Ci tak bardzo, że czyni Cię swoim ambasadorem. Co to dla Ciebie dziś oznacza?

Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie.

Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co się wydarzyło w czasie tej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6, a tym samym transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. To już za chwilę, prosimy o chwilę cierpliwości.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Podczas tej mszy świętej serdecznie witamy pielgrzymkę z Węgrówki, z diecezji przemyskiej, a będziemy się podczas tej mszy świętej modlić w następujących intencjach. Ojciec Kazimierz modli się w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ojca Tadeusza w dniu urodzin, intencja od całej rodziny. Ojciec ksiądz Stanisław będzie się modlił o Boże błogosławieństwo dla Ireny i Krzysztofa z rodziną i Jarka z rodziną. Ojciec Tadeusz będzie się modlił o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Olenki w jej nowej pracy oraz o opiekę Matki Bożej dla wszystkich wspierających misje święte. Ksiądz Mariusz modli się za świętej pamięci Franciszka Żołnowskiego o życie wieczne. Ojciec Marcin modli się za świętej pamięci Urszulę Meller, Tadeusza i Włodzimierza Meller. Ja w tej mszy świętej polecam świętej pamięci Stanisławę Smal w piątą rocznicę śmierci. Dzisiejsze słowo, drodzy bracia i siostry, zachęca nas do tego, żebyśmy się przyjrzeli swojemu sercu, zobaczyli też, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Dlatego już na samym początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam, bracia i siostry, że bardzo sprzyszyłem, byś pomogł. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stelle. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. Zresztą, cóż nam król pomoże? Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni ziemi. Zniszczone będą wyżyny Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto Słowo Pańskie. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg ostrzega nas przez proroka Ozeasza przed złym podejściem do dobrobytu. Ponieważ prorok mówi, że Izrael odszedł od Boga, ponieważ miał wszystko to, czego potrzebował, a nawet może miał i więcej. Żył w dobrobycie. Z tego powodu pozostawił Boga i zaczął czcić bożki. Wyszła na jaw obłuda ich serca, że byli z Panem tylko dlatego, że mieli z tego korzyści. A doszli do takiego momentu, że stwierdzili, że skoro mają już wszystko, co im potrzebne, to po co im Bóg? Zaczynają więc postępować według swoich pożądliwości i zostawiają Boga. Pokazują tak naprawdę Bogu, że nigdy im o Niego samego nie chodziło. Że tak naprawdę byli z Nim tylko dlatego, że było im dobrze, że był im potrzebny. I gdy słyszymy dzisiaj te słowa, to musimy sobie zbadać właśnie własne serce, zapytać się, jakie ono jest, dlaczego jestem z Bogiem, dlaczego dzisiaj tutaj przychodzę, jaka jest moja relacja z Jezusem. Bo jeżeli jestem z Bogiem tylko dlatego, że jest mi to wygodne, to co się stanie, gdy będę miał już wszystko to, co potrzebuję? Albo jak zareaguję, gdy Bóg przez dłuższy czas nie będzie w ogóle mnie wysłuchiwał, nie będzie słuchał moich próśb. Bo każdemu z nas grozi taka letność wiary, albo nawet jej utrata, jeżeli nie będziemy o nią dbali. Dlatego też Ozeasz na końcu tego dzisiejszego czytania mówi, że właśnie dzisiaj jest czas szukania Pana. Że właśnie teraz, skoro mamy taką możliwość, skoro mamy taką łaskę, to powinniśmy Go szukać dla samego Boga, nawiązywać z Nim bliższą relację, a nie tylko dlatego, że ja mam z tego jakąś korzyść. Taka postawa też szczególnie jest nam potrzebna w takim miejscu, jak właśnie jak Jasna Góra, gdzie dzieje się wiele cudów. By na nich właśnie nie pozostać, lecz by one prowadziły nas do Boga, byśmy jeszcze bardziej Mu ufali, z Nim się też zjednoczyli. Kiedy Jezus czynił zawsze jakieś cuda, gdy czytamy o tym w Ewangelii, to też nigdy nie chciał tego, żeby właśnie Go tak traktowali jak jakąś taką maszynkę do robienia cudów, tylko żeby poprzez te cuda zobaczyli w Nim, że On jest Panem. Że On ich wyzwala. Natomiast gdy czytamy tą dzisiejszą Ewangelię i widzimy, że Bóg wybiera uczniów, że daje im specjalne łaski, to też musimy zauważyć, że Bóg wybiera tych uczniów dlatego, żeby oni nam pomogli nam w zjednoczeniu się z Bogiem. Trzeba jednak też pamiętać o tym,
że to każdy z nas jest powołany do tego, by iść i głosić Ewangelię. Oczywiście każdy zgodnie ze swoim powołaniem. I bardzo dobrze nam to ukazuje każda Eucharystia, gdzie najpierw każdy z nas jest karmiony Słowem Bożym, potem dochodzi do tego zjednoczenia podczas komunii z naszym Panem, a na sam koniec jesteśmy rozesłani po to, żeby właśnie iść i głosić całemu światu Ewangelię, iść i głosić to Boże miłosierdzie. Bo musimy być... Jeżeli chcemy tak głosić tą Ewangelię, musimy być autentycznymi świadkami, czyli mieć taką świadomość z jednej strony swoich słabości, a jednocześnie takiego doświadczenia Bożego wybrania. I przykładem takiego świadka jest właśnie dzisiejszy ewangelista Mateusz. Bo zobaczmy, że gdy Mateusz dzisiaj wymienia 12 apostołów, to też do swojego imienia dodaje ten przydomek celnik. Inni ewangeliści zbytnio tego nie robią, może też nie chcieli nieustannie Mateuszowi wypominać tego, że był celnikiem. Natomiast Mateusz, on ma świadomość tego, z jakiego bagna go wyciągnął Jezus. On wie, co zrobił. Mateusz na drugie imię miał Lewi, więc prawdopodobnie był z rodu Lewitów, był przeznaczony do tego, żeby sprawować kult świątyni, a przez to, że całkowicie się temu sprzeniewierzył, ponieważ pracował jako celnik, zaciągał przez to nieczystość rytualną i tak naprawdę w ogóle nie mógł brać udziału w kulcie. I pomimo tego, że też pracował dla okupanta, czyli był też tak wzgardzony przez swoich, to przychodzi do niego Jezus, patrzy na niego z miłością i mówi, że to Ciebie wybrałem. I oczywiście w Mateuszu na pewno pojawiały się różne myśli, że jak mnie, Panie, że jak możesz mnie wybrać, skoro... Jestem tak wielkim grzesznikiem, skoro zostawiłem swoje powołanie, zostawiłem swoich, całkowicie się sprzeniewierzyłem temu wszystkiemu, a Bóg tak niewzruszenie wskazuje na niego i mówi: tak, to Ciebie wybrałem. I takiego doświadczenia miłości po prostu nie da się zapomnieć. Ciężko też jest je odrzucić. Na takie doświadczenie miłości tak naprawdę można odpowiedzieć właśnie tylko miłością. Dlatego Mateusz nieustannie tak o tym świadczy, że ja pomimo, że byłem takim wielkim grzesznikiem, to Bóg mnie wybrał. I właśnie przyglądając się tej postawie Mateusza, świętego Mateusza, widzimy, że potrzebujemy z jednej strony mieć świadomość swojej małości, ale co ważniejsze, o wiele ważniejsze, z drugiej strony, to dostrzegać ten ogrom Bożego miłosierdzia, tego Bożego wybrania. Bo z taką postawą jesteśmy bezpieczni podczas dobrobytu, jak i podczas biedy, bo budujemy na Chrystusie, otwieramy się na Boga, na Jego miłość, budujemy z Nim relacje. Zatem nie szukajmy sobie jakichś sztucznych wymówek, tylko wpatrujmy się w Chrystusa, który do każdego z nas przychodzi, nieważne w jakiej jesteś obecnie sytuacji, drogi bracie, droga siostro, przychodzi do każdego z nas i właśnie mówi: to Ciebie wybrałem. I tak ważne, żeby właśnie dzisiaj, wychodząc z tej Eucharystii, słyszeć sobie te słowa, że to Ciebie wybrałem. Każdy z nas ma oczywiście swoją misję, Bóg wybiera do różnych rzeczy, ale najważniejsze to wybranie, to polega, że Bóg wybiera nas do tej takiej bliskiej relacji ze sobą, czego zaraz też będziemy świadkami, kiedy będziemy słyszeli, że oto ciało moje, oto krew moja, kiedy będziemy mogli zjednoczyć się z Bogiem. Zatem pamiętajmy o tym Bożym wybraniu, jednocześnie mając świadomość swojej małości. Amen.

0: Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który powołał świętego Jana z Dukli do pełnienia służby w Kościele i stawia nam go za wzór do naśladowania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Jana z Dukli był wiernym świadkiem Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby zainspirowani przykładem świętego Jana podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby ten czas był dla nich okazją do odnowy ciała i ducha. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby doświadczyli pociechy i uzdrowienia w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w naszych osobistych intencjach, jak również w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy na wzór świętego Jana odważnie odpowiedzieli na powołanie Boże do służby i miłości w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę naśladowania świętego Jana w wiernym pełnieniu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Tego.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszymi

przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który potrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę. A teraz proszę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, żeby iść w świat z tym błogosławieństwem i być autentycznym świadkiem Chrystusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 18 minut pozostało do godziny 7. Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Teraz na naszej antenie Ania Rosowicz. Do godziny 7 gramy

Już kilka minut pozostało do godziny siódmej. Słuchajcie, Radia Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Mam przed sobą kalendarz, w którym są takie ciekawe cytaty przypisane każdemu miesiącowi i na lipiec mamy takie oto hasło. W świecie, w którym możesz być kimkolwiek, bądź dobry. Pięknie możemy zacząć ten dzień właśnie taką myślą. To jest zdanie autorstwa Jennifer Dukes Lee. To jest amerykańska pisarka, która właśnie pisze książki o tematyce chrześcijańskiej i rozwoju osobistym i podpowiada, jeśli możesz być każdym, kimkolwiek, to bądź dobry. Tak zaczynamy ten dzień. To Dawid Podsiadło, a za chwilę Krzysztof Zalewski, za chwileczkę też godzina siódma.

0: dnia.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
2: W Ankarze ruszył szczyt NATO. Znamy ostatnich ćwierćfinalistów mundialu. Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Od oficjalnej kolacji zorganizowanej przez prezydenta Turcji w Ankarze rozpoczął się wczoraj szczyt NATO. Podczas dwudniowego spotkania w centrum rozmów znajdą się m.in. zwiększenie wydatków na obronność, rozwój przemysłu zbrojeniowego, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony NATO. Polska podpisała na szczycie w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności. Serwisowanie rakiet do systemu Patriot i produkcję pocisków manewrujących Barracuda. Niektóre z nich będą wysyłane do Łotwy i Estonii. To przejście do wyższej ligi, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie.
2: Dziś drugi dzień szczytu w Ankarze.
4: Wiadomości ze świata sportu.
2: Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała z Egiptem 3-2. Łatwo nie było. Jeszcze na 11 minut przed końcem przegrywała 0-2, ale w samej końcówce strzeliła 3 gole. Jednego z nich Leo Messi, który ma już 8 goli w turnieju. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Około 1000 mieszkańców Katowic będzie mogło wziąć udział w cyklu szkoleń z obrony cywilnej. Miasto poinformowało, że takie zajęcia ruszą od września. Miasto wyłoniło 4 podmioty, które będą odpowiedzialne za szkolenia. Wśród nich znalazło się Maltańskie Centrum Edukacji. Jego dyrektor Ilona Świerat wskazuje, że takie lekcje mogą przynieść wiele korzyści.
5: Ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenie i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę. Nie są też podatni na dezinformację.
2: Na szkolenia miasto przeznaczyło 150 tysięcy złotych. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe osobiste konta inwestycyjne.
6: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
2: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych.
7: Cztery minuty po godzinie 7:00. Dziś środa, 8 dzień lipca. Przed nami długi, słoneczny dzień. Słońce wstało o godzinie 4:25, a zajdzie chwilę przed 21:00. Na Dolnym Śląsku słonecznie i ciepło. Maksymalnie 23 stopnie we Wrocławiu, 21 w Środzie Śląskiej, 20 w Wałbrzychu, 18 w Szklarskiej Porębie. Aktualnie we Wrocławiu mamy 12 stopni. Słońce zagląda już tutaj do studia przez okno i temperatura rośnie.
8: Reklama.
9: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
0: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
0: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się pięknie. Dzisiaj słońce, jak tak taki magiczny artysta, maluje nam świat za oknem i od razu robi się jakoś przyjemniej i pogodniej. Chce się wstawać i wychodzić z domu właśnie, żeby słońce też ogrzewało naszą skórę. Najlepiej pieszo albo na rowerze, choć ja przyznam, że troszeczkę dzisiaj przestraszyłam się tego porannego chłodu i rower zostawiłam w domu. Teraz trochę żałuję, bo czeka mnie na pewno stanie w korkach, ale wracamy do muzyki, żeby tutaj dużo nie gadać już. Na naszej antenie teraz Kimbra, energetycznie rozpoczynamy tę godzinę, by właśnie raźniej nam się wstawało.

0: Na naszej antenie rozpoczął się nowy cykl, wakacyjny cykl audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Jest przygotowywany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Przez całe lato będziemy podpowiadać, gdzie warto wybrać się na wypoczynek, jak zaplanować udaną wycieczkę i które miejsca odkrywać podczas wakacyjnych weekendów. Teraz przybliżę audycję, która już za nami, a mowa o tej poświęconej dolnośląskiemu szlakowi rowerowemu, jedną z największych atrakcji regionu dla miłośników aktywnego wypoczynku. Nasze województwo od lat należy do najlepiej przygotowanych pod względem turystyki rowerowej regionów w Polsce. Na miłośników dwóch kółek czeka ponad 2900 km oznakowanych tras, ponad 250 opisanych wycieczek. To naprawdę dużo. I jest to propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób, które rozpoczynają dopiero przygodę z rowerem oraz tych doświadczonych cyklistów. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw ruchu rowerowego, zaznacza, że Dolny Śląsk ma duży potencjał turystyki rowerowej.
1: Mamy bardzo ciekawe tereny równinne, bardzo ciekawe i niewysokie góry oraz takie unikalne w skali Polski i Europy produkty turystyczne, jak nasze słynne single tracki, czyli takie trasy jednokierunkowe do jazdy rowerem po górach, które umożliwiają zwiedzanie kilku regionów Dolnego Śląska. Najbardziej słynna z single tracków jest oczywiście Ziemia Kłodzka, stąd system Bike Region Glacensis. To jest coś, co jest naprawdę produktem godnym polecenia. To nie tylko sieć ponad 250 km tras rowerowych, które przebiegają po terenach leśnych, nie spotkamy tam samochodów, ale także sieć obiektów certyfikowanych, nad którymi sprawia pieczę fundacja, która opiekuje się Bike Regionem Glacensis. I te obiekty certyfikowane to są zarówno punkty noclegowe, jak także restauracje. I myślę, że jeśli chodzi o wyjazdy w góry na rower, to możemy wszystkim osobom, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy polecić ten właśnie produkt, bo możemy to już nazywać produktem turystyki rowerowej.
0: Ziemię Kłodzką można zwiedzać, przemierzając trasy rowerowe Bike Regionu Glacensis. Jak mówi Marek Janikowski, prezes fundacji Single Track Glacensis, rower to najlepszy sposób na zwiedzanie Ziemi Kłodzkiej.
2: Są to górskie ścieżki rowerowe, czyli są to single tracki, gdzie mamy wspaniałą sieć, jedną z największych w Europie, ponad 240 km. Mamy wspaniałe drogi szutrowe, gdzie można przemierzać gravelem i rowerem MTB bądź elektrycznym. Mamy świetne drogi asfaltowe, mało uczęszczane, gdzie szosą, jak ktoś lubi jeździć szosą też po górach, to wtedy tutaj może się naprawdę najeździć. A do tego małe miasteczka, uzdrowiska, klimaciki, no, widoki piękne, także wszystko co trzeba. Piękno sieci Single Track Glacensis to nie jest konkretna pętla, tylko to jest możliwość tego, że wyruszam sobie z Barda i jadę przez Złotystok, przez Lądek, przez Stronie, przez Międzygórze i jadąc po lesie co chwilę jestem w innym miasteczku, widzę inne klimaty, fajne kafejki, mogę się zatrzymać i to jest piękno tego single tracka, to coś, co jest jeszcze przy ścieżce.
0: Pięknych widoków i tras nie zabraknie. Marek Janikowski mówi o jednej z bardziej bogatych w widoki tras.
2: Na pewno jedną z bardziej widokowych tras będzie pętla Jagodnej, bo większość tych tras mimo wszystko wiedzie przez las. Piękne widoki są na pętli Orłowiec i piękne widoki są właśnie tu w Lądku na pętli Trojak, bo pętla Trojak wchodzi na sam szczyt, na szczyt Trojaka. Tam jest platforma widokowa i tak, tam zapiera dech w piersiach. Szczególnie, że tam mamy wystawę południowo-zachodnią, więc warto być tam wieczorem, wziąć lampkę, jakby było zbyt ciemno na powrót, ale zobaczyć zachód słońca na platformie na Trojaku to jest coś pięknego.
0: Nie wiem, czy miałabym odwagę wybrać się z dziećmi. Może wam również wydawać się, że to nie jest przyjazna dla rodzin z dziećmi taka aktywność. Jednak Marek Janikowski podkreśla, że to nic bardziej mylnego.
2: I to jest ciekawostka. Właśnie single tracki są to trasy totalnie łatwe. Tutaj poradzi sobie 7-latek i 70-latek bez problemu. Natomiast oczywiście trzeba dobrać długość trasy do swoich możliwości. A jeżeli single tracki okazałyby się zbyt wąskie, zbyt technicznie trudne dla kogoś początkującego, no to przecież dowolna droga leśna jest dobra dla maluchów.
0: Zachęcamy do wysłuchania całej audycji. Wakacje na Dolnym Śląsku. Znajdziecie ją w zakładce na naszej stronie internetowej, w zakładce Audycje. No i chyba pozostaje mi powiedzieć tylko jedno. Wsiadamy na rower.

0: 25 minut po godzinie 7, ale tanecznie się zrobiło na naszej antenie. To męskie granie i utwór Tańczę. Teraz zapraszam na podróż w czasie, jak co dzień muzyczną podróż w czasie, czyli wsiadamy do ekspresu muzycznego i zobaczymy, co ciekawego działo się w muzyce na przestrzeni lat 8 lipca.
1: Lipca 1957 roku urodziła się Wanda Kwietniewska, wokalistka grup Lombard oraz Wanda i Banda. Karierę zaczynała jednak od zespołu Wist, utworzonego przez słuchaczy Studia Sztuki Estradowej w Poznaniu. W roku 1981 zespół ten przekształcił się w Lombard.

1978 roku album City to City Jerry'ego Rafferty'ego dociera do pierwszego miejsca notowań listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych, spychając ze szczytu płytę Saturday Night Fever grupy Bee Gees, która przebywała tam od prawie 6 miesięcy. Na płycie City to City znajdował się największy hit wokalisty Baker Street.

W 1972 roku Bill Withers rozpoczął pierwszy z trzech tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką Lean On Me. We Wielkiej Brytanii singiel dotarł do miejsca 18. Autorska kompozycja Withersa była jego jedynym przebojem, który dotarł do pierwszego miejsca zestawienia.

0: A już teraz mała podróż w czasie, kalendarium historyczne.
1: W 1896 roku we Lwowie zakończono pracę nad uważaną za największy obraz o tematyce religijnej na świecie panoramą malarską Golgota autorstwa Jana Styki, Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, obecnie wystawianą w specjalnie zbudowanym budynku w Kalifornii. W 1969 roku odbyła się premiera komedii filmowej Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima Przybyła.

1997 roku miała miejsce powódź tysiąclecia. To tego dnia wylała Odra w Raciborzu. Wielka woda natomiast do Wrocławia nadeszła 12 lipca.

W najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja Gastromiasto. Bulwar Dunikowskiego znowu wypełni się pysznymi zapachami i smakołykami. Będzie dużo jedzenia, muzyka, leżaki i jak zawsze świetna atmosfera. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, a lubicie takie street foodowe jedzenie, lubicie jeść na mieście i korzystać z uroków Odry, nad którą wszystko się odbędzie, bo to Bulwar Dunikowskiego, warto wybrać się na Gastromiasto. W tej lipcowej odsłonie na pewno pojawi się kuchnia włoska. Będzie także mitologia, poda Flooded New York, czyli steak New York z sosem Hudson i frytkami z parmezanem. Może już wam cieknie ślinka. Będą także dania oparte na ogniu, mięsie i polskich składnikach, sezonowanym na sucho schabem wieprzowym, na kości z brązowym masłem i porzeczką. No po prostu brzmi cudownie. To wszystko za sprawą żaru wina. Tak nazywa się ta restauracja, jakby można powiedzieć. Wszystko odbywa się na otwartej przestrzeni, więc właśnie można przespacerować się, znaleźć dogodne miejsce i korzystać z uroków lata.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Autopromocja.

0: Maturzyści poznają dziś wyniki swoich egzaminów. Narasta spór na linii prezydent-minister obrony. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Maturzyści odliczają. O 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub osobiście odbierając świadectwo w szkole. Jeżeli ktoś nie zdał pod koniec sierpnia, może zdawać poprawkę, mówi szef komisji Robert Zakrzewski.
1: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności, tylko z jednego przedmiotu.
0: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Narasta spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot. Maciej Kluczka na ten temat.
2: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
3: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
2: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
4: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
0: Ważne odkrycie Instytutu Pamięci Narodowej. Na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu odnaleziono szczątki czterech osób. Według wstępnej opinii antropologicznej mogą należeć do trzech kobiet i jednego nastoletniego chłopca, najpewniej więźniów zbrodniczych obozów. Zostaną teraz poddane dalszym badaniom. Na cmentarzu w Raciborzu prowadzone są poszukiwania ofiar niemieckiego totalitaryzmu.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad dwa tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Joanna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
6: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
0: W Wenezueli pracowało około 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw.
7: Cztery minuty po godzinie 8. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, ciepło. Ciepło jest umiarkowane, nie będzie upalnie w tym tygodniu. We Wrocławiu aktualnie stopni 13, temperatura rośnie maksymalnie. Dzisiaj będziemy mieć tu 23 stopnie. Wieje wiatr, można go odczuć. Trzeba z nim walczyć troszeczkę, jeśli pokonujemy jakiś dłuższy odcinek drogi. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, a jakość powietrza we Wrocławiu jest dzisiaj dobra.
8: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Te upały, które za nami, zaowocowały powstaniem takiego nowego trendu, jeśli chodzi o wakacyjne destynacje. Mowa o coolcation. Termin z angielskiego to połączenie dwóch słów. Cool, czyli zimno, i vacation, czyli wakacje. Szukamy chłodniejszych destynacji i trochę przewartościowujemy nasze myślenie o tym, jak odpoczywamy, bo idealne wakacje to nie musi być takie wygrzewanie się na plaży czy kąpiele w morzu, ale właśnie odpoczynek na łonie natury. No i teraz coraz większym zainteresowaniem cieszą się podróże do Skandynawii. Według analiz branżowych w 2026 roku to zainteresowanie może wzrosnąć nawet o 35%, informuje National Geographic. A Skandynawia to Norwegia, Finlandia czy nawet Islandia, i to idealne warunki do treningu, zwiedzania, wypraw rowerowych czy odkrywania natury bez konieczności szukania cienia co kilkanaście minut. I zamiast całodniowego leżenia przy basenie można wybrać aktywny wypoczynek, kontakt z naturą i autentyczne doświadczenia. Tam właśnie możemy obserwować wieloryby. Islandia zachwyca nas gejzerami, lodowcami, krajobrazami przypominającymi inną planetę. W Finlandii połączymy aktywny wypoczynek z relaksem, a w Szwecji odkryjemy archipelag sztokholmski kajakiem lub rowerem. Ale przecież polskie morze to już prawie Skandynawia. Tam warunki pogodowe również potrafią być takie chłodzące i orzeźwiające, co dobrze wiedzą fani naszego polskiego wybrzeża. I często ta pogoda jest taka bardzo, bardzo zmienna. Teraz zanurkujemy muzycznie wprost do morza razem z zespołem Morciba, by się troszeczkę schłodzić.

20 minut po godzinie 8 to Mela Koteluk na antenie Radia Rodzina. Wyobraźcie sobie wakacje sprzed 100 lat, jak to wyglądało. Bez autostrad, bez samochodów praktycznie, bo bardzo niewielu Polaków miało wówczas samochody, bez tanich linii lotniczych i rezerwacji przez internet. Dla wielu Polaków już sama podróż pociągiem była częścią urlopu. Nikt się nie śpieszył, liczyły się widoki za oknem, były tam wygodne, miękkie, odchylane fotele, dużo rozmów i atmosfera. W dwudziestoleciu międzywojennym przeżywaliśmy prawdziwy turystyczny boom. Rozbudowywano wówczas kolej, pojawiały się nowe połączenia, nowe destynacje, zniżki na przejazdy, a wyjazd na wakacje stawał się symbolem nowoczesnego stylu życia. Największą popularnością cieszyły się wówczas uzdrowiska. Zakopane, Krynica, Ciechocinek czy Druskieniki w dzisiejszej Litwie. Przyjeżdżano tam nie tylko dla zdrowia, ale także dla towarzystwa. Dni upływały na spacerach, po promenadach, koncertach i spokojnym piciu kawy. Coraz więcej osób wybierało także Bałtyk. Tutaj Sopot i Jurata były najbardziej eleganckimi kurortami II Rzeczypospolitej, gdzie plażowanie odbywało się według ścisłych zasad, jeśli chodzi tutaj o stroje kąpielowe, a opalanie przyszło do nas jako taka moda z zachodu, a wieczory należały do dancingów i spotkań w kawiarniach. Nie wszystkich było jednak stać na luksusowe kurorty. Wielu mieszkańców miast wyjeżdżało na wieś, na letniska, wynajmując pokoje u gospodarzy. Wakacje oznaczały wtedy spacery po lesie, kąpiele w jeziorach, wspólne posiłki na werandzie i odpoczynek od codziennego pośpiechu, co nam też jest bardzo potrzebne. Co ciekawe, nawet ci, którzy zostawali w mieście, potrafili stworzyć wakacyjny klimat, czyli zwolnić. Wybierali parki, pikniki i kąpieliska nad rzekami. Jedno się jednak nie zmieniło, niezależnie od miejsca. Lato było czasem wypoczynku i spotkań z bliskimi. I może właśnie ten przedwojenny, wakacyjny rytm to jest coś, czego nam dzisiaj najbardziej brakuje i czego potrzebujemy. Teraz zapraszam Was z Grażyną Łobaszewską na plażę.

20 minut pozostało do godziny 9. Czy wybieracie się w góry w te wakacje? Może tutaj na Dolnym Śląsku, a może gdzieś dalej? Warto odwiedzić Bieszczady, które od lat kojarzą się z ciszą, połoninami i górskimi wędrówkami, ale dziś region oferuje także atrakcje dla całych rodzin. Dobrym przykładem jest Solina, gdzie można połączyć wypoczynek z poznawaniem lokalnych legend i historii. Jedną z największych atrakcji jest kolej gondolowa prowadząca na górę Jawor. Ja nigdy nie byłam w Bieszczadach, ale czytając to myślę o tym, że warto wybrać się jeszcze bardziej właśnie z całą rodziną. Po drodze można podziwiać panoramę Jeziora Solińskiego i słynną Zaporę, a na szczycie czeka rodzinny park Tajemnicza Solina. To miejsce, w którym bieszczadzkie legendy ożywają za sprawą multimediów, spektakli i animacji. Można spotkać bohaterów lokalnych podań, takich jak czady, rusałki czy czuhajster, a może można też spotkać na przykład bieszczadzkie anioły.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.

dużo wesel. Można się rozmarzyć, prawda? I zapragnąć gdzieś wyruszyć na górski trakt, odkryć nieznane. To oczywiście stare dobre małżeństwo na antenie Radia Rodzina. A teraz zapraszam na kolejny utwór, na kolejną podróż muzyczną Tears for Fears. Już teraz.

mówiąc szczerze, bardzo rozmarzyłam się, kiedy słuchałam tych Bieszczadzkich Aniołów chwilę temu. Teraz trochę klimat muzyczny nam się zmienił. Ja niedawno odkrywam moc gór i wspinania się wspólnego z dziećmi, bo jeśli to są bardzo małe dzieci, tak jak moja prawie 3-letnia córka, to niestety ja jestem jej taką nosicielką, na plecach ją wnoszę na szczyt i jest to często bardzo męczące, więc szukamy takich podejść, które nie będą zbyt wysokie. Udało mi się znaleźć bardzo fajnego bloga, którego polecam z serca wszystkim rodzicom, którzy właśnie chcą z dziećmi odkrywać góry. To jest strona hasającezające.com. Tam rodzinka właśnie odwiedza góry, odwiedza różne ciekawe zakątki, nie tylko zdobywa szczyty i robią to właśnie wspólnie, także pokazują miejsca, które są dostępne dla także małych dzieci, do czego gorąco zachęcam, bo góry to jest nie tylko wędrówka, to jest także zdobywanie czegoś, to jest zbieranie często pieczątek dla dzieci, to jest fantastyczna przygoda i myślę, że kreuje takie poczucie tego, że możemy coś osiągnąć łatwo, ale też to jest taka zdrowa praktyka, wzbogaca nas o takie umiejętności zdrowego spędzania czasu na łonie natury. Jabłonie już zakwitły, co prawda, ale niektórzy mówią, że wszystko będzie dobrze, jak zakwitną jabłonie. Nie wiem, czy znacie ten utwór. Jeśli nie, to już teraz witamina.

0: A jabłonie już zakwitły, dawno owoce małe zielenią się na drzewach, powoli nabierają koloru i niedługo będzie można próbować już. W zasadzie ja spróbowałam kilku jabłoni z sadu mojego taty i jeszcze są bardzo kwaśne, ale myślę, że niedługo nabiorą słodyczy. Pozostajemy w tematyce górskiej, bo już 10 lipca rozpoczyna się kolejna, 12. edycja festiwalu Góry Literatury. Rozmawialiśmy na naszej antenie z rzeczniczką prasową tego festiwalu, czyli Dorotą Oczak-Stach, która przybliżyła, co ciekawego będzie się działo. Hasło tegoroczne to terytoria, a inspiracją dla organizatorów stał się majowy wykład Olgi Tokarczuk wygłoszony we Florencji. Terytoria to dobre hasło, bo na wielu terytoriach będzie rozciągać się cały festiwal. Odbędzie się aż w 30 różnych lokalizacjach ziemi kłodzkiej, w aglomeracji wałbrzyskiej i w Kotlinie Dzierżoniowskiej.
1: Po raz pierwszy jesteśmy w Polanicy Zdrój, drugi raz w Dzierżoniowie. Co daje? Z jednej strony myślę, że przyciąga publiczność taką, która chce odkrywać ten region i faktycznie wiem, że są osoby, które starają się łączyć poznawanie Dolnego Śląska, próbę jego lepszego zrozumienia wraz z uczestnictwem festiwalu. Nas cieszy i to jest taki naturalny kierunek rozwoju tego festiwalu, że zgłaszają się do nas kolejne samorządy czy podmioty, jednostki organizacyjne typu Domu Kultury, które chcą się włączyć w nasz festiwal. On jest nierozerwalnie związany, uwaga, z terytorium, na którym się odbywa i tak się rozprasza. Bardzo nas to cieszy, że możemy gościć w aż tylu miejscach.
0: Tych miejsc jest naprawdę dużo, ale sercem festiwalu pozostanie Zamek Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy i to tam odbędzie się właśnie najwięcej wydarzeń. Duża część z nich jest darmowa, wystarczy zapisać się wcześniej. Jest także takie specjalne pasmo, czyli Małe Góry Literatury, gdzie przygotowano różne propozycje dla najmłodszych. To są spektakle, bajki, zajęcia rysunku i wiele, wiele więcej. Warto odwiedzić stronę właśnie festiwalu Góry Literatury, sprawdzić program. Może blisko waszej miejscowości zamieszkania odbywa się coś ciekawego, a może mieszkacie na przykład w Nowej Rudzie, Ścinawce Górnej lub Ludwikowicach Kłodzkich i na was czeka moc atrakcji. Nie możecie tego przegapić. Do 18 lipca trwa festiwal Góry Literatury. Ja również będę na niektórych wydarzeniach i będę relacjonować, co ciekawego czeka nas, co ciekawego się odbywa. Śledźcie nas już od 10 lipca. Będziemy na pewno relacjonować festiwal Góry Literatury.

0: Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia. Polacy wybierają wakacje w kraju. Młodzi śpią za mało. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmianę wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski na ten temat.
1: Premier, który wczoraj dwukrotnie, po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
2: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
1: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
2: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
1: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone. Ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
0: Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzenie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polacy stawiają na wakacje w kraju. Z badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że 58% respondentów tegoroczne wakacje spędzi właśnie w Polsce.
5: Niekwestionowanym liderem pozostaje polskie morze. Na kolejnych miejscach są góry oraz Mazury. Jednocześnie rośnie zainteresowanie mniej zatłoczonymi miejscami oraz wypoczynkiem blisko natury. Dlatego zyskują mniejsze miejscowości i regiony poza głównymi kurortami.
0: Mówiła rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. W tym roku wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planuje 74% dorosłych Polaków. Tymczasem 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. Norma to 7-9 godzin snu na dobę, mówi ekspert Michał Pajdak.
6: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. To one są najbardziej narażone na przemęczenie. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
0: Tymczasem osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczodniówek i aż 8 700 milionów złotych rocznie.
7: Cztery minuty po godzinie 9:00, dziś środa, 8 dzień lipca. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni, zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Wieje co prawda silny wiatr do 28 km na godzinę. To jest jego maksymalna prędkość, więc warto zabezpieczyć się przed nim wychodząc na zewnątrz. Jakość powietrza jest dobra, a dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska będą 23 stopnie. Słoneczko będzie nas czule na pewno ogrzewać.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: I już teraz na antenie Spin Doctors, a za chwilkę podpowiem, jak zdobywać szczyty gór nie opuszczając Wrocławia. To jest możliwe dzięki koronie górek Wrocławia. Za chwilę więcej informacji na ten temat.

0: ten dźwięk zwiastuje tylko jedno, czyli przegląd prasy na naszej antenie. W studiu jest już Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dokładnie tak, rozpoczynamy przegląd prasy, a zaczynamy go od odkrycia. W Oleśnicy Małej na Dolnym Śląsku badania archeologiczne odsłoniły pozostałości po średniowiecznej komandorii templariuszy. Odkryto ślady po kaplicy i jeden z grobów rycerza. W miejscowości położonej niedaleko Wiązowa i Oławy funkcjonowała jedna z ważnych siedzib zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i to 800 lat temu. Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na dziedzińcu dawnego zespołu pałacowo-klasztornego. Archeolodzy odsłonili kamienny fundament pochodzący najprawdopodobniej z XIII wieku, który może być pozostałością właśnie wspomnianej pierwszej siedziby templariuszy. W pobliżu również natrafiono na szczątki mężczyzny, przy których znajdowały się sprzączki dwóch paców oraz fragmenty tkanin. Jak informuje właśnie Gazeta Wrocławska, wszystko wskazuje na to, że może to być pierwszy odnaleziony na Dolnym Śląsku pochówek rycerza zakonnika.
0: Niesamowite, jeszcze może skarb templariuszy, powiesz, że jest gdzieś ukryty?
1: Badania archeologiczne w piwnicach pałacu ujawniły też pomieszczenia z komorą pieca typu hypokaustum oraz dolne partie wiecznego ceglanego budynku mieszkalnego. Jeszcze nie piszą o skarbie, ale kto wie, ta historia potrafi zaskakiwać, a chyba naszym ulubionym tutaj wątkiem przeglądu prasy są zawsze te badania archeologiczne, bo one są fascynujące.
0: To prawda.
1: Dzisiaj wyniki matur, tak, to już dzisiaj, dokładnie tak.
0: O zgrozo,
1: mam nadzieję, że dla maturzystów raczej o nie zgrozo. Egzaminy maturalne zostały przeprowadzone od 4 do 30 maja. Z wrocławskich szkół przystąpiło do nich ponad 10 tysięcy zdających. No i według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi były język angielski, matematyka, geografia, biologia i język polski. Dziś o godzinie 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki matur. Tak, i tego samego dnia świadectwa i aneksy z wynikami będą do odbioru w szkołach. A kiedy poprawka? Bo niestety i
0: no moja bratanica poprawiała. Trzymam za ciebie kciuki, Karolina, jeśli mnie słyszysz.
1: Tak, egzaminy to bardzo mocno trzymamy i trzymamy kciuki i dajemy takiego wirtualnego kopa. Egzaminy poprawkowe zaplanowane są na drugą połowę sierpnia. Część pisemna 24 sierpnia, a część ustna 25. Wyniki poprawkowej matury zostaną ogłoszone 11 września.
2: Czekają nas dożynki, więc musicie wziąć się w garść. Oczekuję większej integracji między naszym starym zespołem a tym, który przejęliśmy po Andrzeju. I żeby lepiej się poznać, każdy powie swoje imię i przymiotnik, który go opisuje na pierwszą literę imienia.
1: Tak, ten fragment serialu każdy chyba zna. Serial 1670 to jedna z najgłośniejszych polskich produkcji. Satyryczna opowieść o życiu Jana Pawła Adamczewskiego ukazuje w krzywym zwierciadle szlachecką Polskę z XVII wieku, do której wdzierają się problemy i zagadnienia ze współczesności. A we Wrocławiu będzie nie lada gratka dla fanów serialu, ponieważ we Wrocławiu największe wydarzenie promujące trzeci sezon serialu, którego głównym bohaterem jest wspomniany i usłyszany Jan Paweł Adamczewski. Do serialowej Adamczychy wrocławianie będą mogli zajrzeć od 5 do 23 sierpnia. Organizatorzy zapowiadają, że aktywności związane z premierą potrwają w hali stulecia aż do 23 sierpnia, a główną atrakcją ma być monumentalny, ręcznie malowany obraz świata Adamczewskich. Dzieło swoją nazwą, rozmiarem i formą nawiązuje oczywiście do wrocławskiej panoramy racławickiej, z tym, że jak wszystko o świecie Jana Pawła Adamczewskiego będzie od niej dłuższe o 1670 mm. Tak, bilety. Pierwsza tura już była i dzisiaj dokładnie będzie o godzinie 10 wystartuje druga tura biletów. Wstęp będzie bezpłatny, jednak właśnie te wejściówki trzeba pobrać. Kolejna tura będzie 22 lipca, ale dla fanów to dzisiaj, 10, to trzeba pobierać, bo to będzie na pewno bardzo duże wydarzenie i jak czytamy komentarz Bartłomieja Topy od twórcy roli właśnie Adamczewskiego Jana, od przejęcia całej Adamczychy przez marzenie o tym, by jego serce spoczęło na Wawelu, aż po wysłanie chłopa na księżyc, ambicje Jana Pawła wykraczają poza wszelkie ramy. Myślę, że gdyby kiedykolwiek usłyszał o największej panoramie w historii Polski, mógłby potraktować to jako wyzwanie. wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć skali aspiracji właśnie Jana Pawełka i w jego charakterystycznym stylu świętować bogaty świat serialu, zapraszam tego lata do Wrocławia. Dzisiaj pierwsza tura, druga tura biletów od godziny 10, kolejna 22 lipca, a fani od 5 do 23 sierpnia powinni rezerwować sobie czas we Wrocławiu.
0: No to nie pozostaje nam nic innego powiedzieć, jak po prostu pobieramy wszyscy razem, przygotujcie się, bo już za 40 minut rozpocznie się to rozdanie. Ilona, ty się wybierasz?
1: Myślę. Zobaczymy.
0: Dobra, to trzymamy kciuki za naszych słuchaczy, żeby się udało. Życzymy pięknego dnia i bardzo dziękujemy. Dziękuję ci, Ilona.
1: Pięknego dnia.

jak ja lubię język francuski, czy wśród was również są fani tego języka? Mam nadzieję, że tak. Dla naszej antenie często możecie usłyszeć właśnie ten utwór zespołu La Femme ou Voit le Monde, dokąd zmierza świat. Im więcej języków znamy, tym bogatsze jest nasze rozumienie świata, bo myślimy poprzez język, poprzez obrazy językowe i także znając język francuski, zupełnie mogą się nam otworzyć nowe horyzonty myślowe. Ostatnio oglądałam taki film, bo ciekawią mnie wszystkie właśnie ciekawostki związane z krajami frankofońskimi również, film o spacerze po Paryżu. I w pewnym momencie ten spacer zahaczył o dzielnicę nazywaną Goutte d'Or, którą określa się mianem Małej Afryki. Jak wiemy, to Francja to kraj wielokulturowy i ta Mała Afryka w 18. dzielnicy Paryża wyglądała naprawdę jak Afryka. Stroje, ludzie, muzyka, coś zupełnie, zupełnie innego. I zadałam sobie pytanie właśnie, skąd głównie przybywają mieszkańcy Afryki do Francji? Sprawdziłam to. To są głównie kraje Magrebu, czyli Afryki Północnej, Algieria i Maroko, ale także Afryka Subsaharyjska, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Kamerun i Kongo, czyli dawne kolonie francuskie, tam gdzie posługują się ludzie językiem francuskim. Teraz na naszej antenie posłuchamy utworu, który jest wykonywany przez malijską wokalistkę Fatoumata Diawarę, która miała okazję wystąpić we Wrocławiu. Byłam kiedyś na jej koncercie, to było nie lada przeżycie i zaśpiewa w języku, którego na pewno jeszcze nie słyszeliście nigdy, już teraz w utworze Soa Fatoumata Diawara.

Cóż, świat się zmienia i właśnie taki język to język Bambara z Mali. Możecie usłyszeć w Paryżu, w 18 dzielnicy Paryża w Małej Afryce, Côte d'Or. Właśnie taki język z francuskim może się mieszać. To była Fatoumata Diawara w utworze Soa, a samo Soa jest takim neologizmem, które w języku Bambara nie ma konkretnego odpowiednika, żeby je wytłumaczyć, ale to takie imię nadzieja dla wszystkich dzieci i ludzi, którzy dorastają bez swoich biologicznych rodziców. Także jakże piękne ma znaczenie, a my wracamy do polskiego z powrotem. Zatoczyliśmy duże koło do Francji, a potem do Mali, a teraz na naszej antenie dobrze nam znana i lubiana Sanach.

To Sanach na antenie Radio Rodzina. Dziś środa z Multikinem. Mamy dla Was podwójne zaproszenie do Multikina. Znajdziecie to kino w Pasażu Grunwaldzkim, bo czasami zastanawiacie się, gdzie to kino się znajduje, to podpowiadam, w Pasażu Grunwaldzkim. Możecie się wybrać na przykład na film z naszym zaproszeniem, na film Zaproszenie. To taka historia spotkania dwóch par, małżeństwa z długim stażem i taką, myślę, trochę nudą pomiędzy i taką parą, która zupełnie nową energię wnosi do tego pomieszczenia, do tej wspólnej kolacji. Co się wydarzy? Dużo humoru, trochę pikanterii. Myślę, że to jest dobry pomysł na wspólny seans w parze albo seans po prostu z kolegą czy z koleżanką. Ale no, film ma nieoczekiwane zakończenie. Widziałam go, nie zdradzam więcej. Mówię tylko, że dzisiaj rozdajemy zaproszenia. Jeśli chcecie się wybrać do Multikina, wystarczy wysłać do nas SMS-a 7148, zaczynamy od słowa rodzina, i napisać krótko, co ciekawego ostatnio widzieliście. To taka forma poleceń dla naszych słuchaczy.

szkoły pozamykane. Co tu robić? Co tu robić, jeśli macie w domu dziecko, które nie jest jeszcze gotowe na kąpiel, bo jest troszeczkę za zimno, ani na półkolonie, to może na przykład do kina na wspólny seans. My pomożemy, mamy tutaj podwójne zaproszenie, które może do was trafić. A co w multikinie dla najmłodszych? Minionki i straszydła. Zuchwała i absurdalna i historia o tym, jak minionki podbiły, no cóż innego, Hollywood. I o tym właśnie będzie ten film. Godzina 30, tyle trwa seans. A dla młodszych widzów troszeczkę krótszy seans. Propozycja już od dawna grana w multikinie, czyli Pucio. 45-minutowy seans. Światło nie jest tak intensywne, głośność tak, że wszystko dostosowane jest do tych najmłodszych najnajów widzów. I to oczywiście historia Pucia, chłopca, który ma siostrę Misię i brata Bobo. Dwa zwierzątka mieszkają także z nimi, piesek i kotek w domu. Co ciekawego będzie się działo w tej historii, zobaczycie sami. To jest kilka osobnych, połączonych na pewno fabularnie historii o przygodach Pucia, ukochanego chłopca, wszystkich dzieci, które lubią książeczki o jego przygodach. I dodam jeszcze, co będzie myślę taką ciekawostką i może jeszcze bardziej zachęci rodziców do wybrania się na ten seans, to, że muzykę do filmu skomponował Grzegorz Turnał. Będzie to na pewno przyjemne w słuchaniu, bo nie zawsze ta muzyka dziecięca odpowiada naszym dorosłym gustom, a tutaj myślę, że jak najbardziej. Wysyłajcie SMS-y 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Otwieramy tutaj takie okienko na wasze polecenia. Co ciekawego widzieliście ostatnio w kinie? Może też to był jakiś spektakl albo film widziany w telewizji. Z każdej polecajki skorzystamy, każdą przeczytamy tutaj na antenie, by dzielić się tym, co wartościowe. Czasami szukamy, zastanawiamy się, co tu zrobić, gdzie się wybrać, co obejrzeć. Czekamy tutaj na wasze polecenia. Teraz wspomniany przed chwileczką Grzegorz Turnał.

to Patrice Rushen na antenie Radia Rodzina. Kilka minut już pozostało do godziny 10. Czy chcecie wybrać się do kina? Mam tutaj te dwa zaproszenia, które bardzo chciałabym wam przekazać, byście mogli zobaczyć coś ciekawego w multikinie, a potem nam o tym opowiedzieć SMS-owo i zachęcić innych słuchaczy do tego, by oglądali dobre, wartościowe pozycje. I właśnie takie jest zadanie konkursowe. Należy nam o tym napisać, co ciekawego, dobrego, wartego polecenia widzieliście ostatnio w kinie, a może w teatrze, a może jeszcze gdzieś indziej. 7148 wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. Czekają na was ciekawe propozycje od Diabła ubiera się u Prady 2, przez Pucia i Minionki kontra Potwory, tak? Dobrze powiedziałam? Minionki i Straszydła to jest ten tytuł. Toy Story 5 to już piąta część, gdzie główny bohater będzie musiał, gdzie zabawki będą walczyć o uwagę głównego bohatera z nowymi technologiami, więc to jest nie lada potyczka. Będzie także zaproszenie i wiele innych ciekawych propozycji. Znajdziecie je na stronie Multikina, a zaproszenia czekają na najbardziej ciekawą, na najciekawszą wiadomość. Odpowiemy właśnie nagrodą.

0: Anka, że dziś drugi dzień szczytu NATO. Dodatkowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy. Dziś nowe decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ankarze dziś drugi dzień szczytu NATO. Obecny na wydarzeniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, mówił, że Polska będzie pomagać Ukrainie, czy to się opozycji podoba, czy nie. Polityk pytany był także o przekazanie Ukrainie rakiet Patriot zakupionych w Stanach Zjednoczonych.
1: Biorę pełną odpowiedzialność za te decyzje dotyczące donacji dla Ukrainy, donacji każdego rodzaju sprzętu i relacji z naszymi sojusznikami. Tak, jeżeli mnie sojusznicy z Ameryki wzywają do tego, żeby pomóc Ukrainie, będę pomagał Ukrainie. Jeżeli mnie wzywa sekretarz generalny do tego i jest to możliwe i nie zagraża to fundamentalnym podstawom bezpieczeństwa państwa polskiego, będę pomagał, będziemy pomagać Ukrainie.
0: Minister obrony zapowiedział, że holenderskie patrioty zostaną do końca roku na lotnisku w Jasionce. Państwowa Inspekcja Pracy może już przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
2: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
0: Jeżeli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Ministerstwo Obrony Narodowej i Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych podpisały deklarację o współpracy. Czego dokładnie dotyczy, o tym Joanna Wyleżą.
3: Wsparcie satelitarne, szkolenia oraz rozwój zdolności w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego. To wszystko przewiduje podpisana deklaracja między Ministerstwem Obrony Narodowej a Siłami Kosmicznymi Stanów Zjednoczonych. Dokument ten ma wzmocnić współpracę obu państw i zdolności obronne NATO. Porozumienie obejmuje m.in. wojskową łączność satelitarną, wykrywanie zagrożeń rakietowych, przeciwdziałania zakłóceniom GPS-ów, wymianę doświadczeń, a także wspólne szkolenia. Według Ministerstwa Obrony Narodowej dokument rozwija też ramy współpracy, które zostały ustanowione w 2023 roku i dodatkowo otwiera drogę do nowych wspólnych projektów wzmacniających bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i wschodniej flanki NATO.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bez zmian. Ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzję w tej sprawie poznamy dziś po południu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po godzinie 10, ależ dzisiaj wietrznie wyglądam za okno i widzę po prostu, jak wiatr targa tymi drzewami, jakby były po prostu malutkimi trawkami, czyli jest intensywnie, jeśli chodzi o wiatr. Na to zwróćcie uwagę wychodząc, ubierzcie się odpowiednio do pogody. Stopni jest we Wrocławiu 15, a więc ciepło, temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska będziemy mieć 23 stopnie, słonecznie. Chmury będą się co prawda pojawiać na niebie, ale nie będą tak znaczne jak wczoraj.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 4 minuty po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po godzinie 10 będziemy zaglądać do różnych miejsc, zastanawiać się, co ciekawego można robić we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Będziemy podpowiadać, gdzie się udać i jak spędzić czas, nie wyjeżdżając daleko. To wszystko po godzinie 10. Słuchajcie nas uważnie. Zajrzymy m.in. do Zamku Bolków, do Oleśnicy, ale podpowiemy też, jak wspinać się, zdobywać górskie szczyty we Wrocławiu, nie wyjeżdżając daleko. Teraz na naszej antenie ZAS, utworzy Gamin.

0: 7 minut po godzinie 10 to zas w utworze Gamina. Gamin to taka chłopczyca, o tym jest ta piosenka. Nie wiem, czy słyszycie też, zas wykonuje takie dźwięki i robi to wszystko ustami, to nie jest instrument, możecie usłyszeć to w tle i jak zobaczycie jakieś występy na żywo, to również robi z ust taką trąbeczkę, ale teraz nie o zas, tylko o konkursie, którego rozwiązanie już teraz jest z nami na antenie nasza słuchaczka Ania. Czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Aniu, napisałaś, że obejrzałaś niedawno razem z 10-letnim synem Toy Story 5 i wcześniej przypomnieliście sobie jedynkę, dwójkę i kawałek trójki. Napisałaś też, że te wszystkie bajki są wspaniałe, ale piąta część dosadnie pokazuje, co ekrany robią z relacjami i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy przyjaźni i siebie nawzajem blisko. Czy takie były wasze refleksje po obejrzeniu, zarówno twoje, jak i syna?
1: Zgadza się, to ma zdecydowanie, bo to siostrzeniec, nie syn.
0: A, siostrzeniec, przepraszam.
1: Mhm. Tak, te bajki są świetne i ja szłam też z takim nastawieniem, że ta piątka będzie wspaniała i wspaniała była, bo to są zarówno bajki dla dzieci, jak i dla dorosłych, bo można tyle rzeczy wyciągnąć właśnie takich pokazujących nam, co jest w życiu ważne. Ja to bardzo polecam, żeby się wybrać do kina.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy za to polecenie. Myślę, że dla naszych wielu słuchaczy to będzie taka wskazówka, co mogą obejrzeć na przykład z 10-latkiem, ale też z młodszym dzieckiem. Myślę, że jak najbardziej może być to adekwatne. A na co wybierzesz się, Aniu, tym razem do kina? Masz już jakiś pomysł?
1: Jeszcze nie wiem.
0: No dobrze, w takim razie dwa zaproszenia trafiają do ciebie i możesz je zrealizować właśnie na dowolnie wybrany seans. Proszę, nie rozłączaj się, my wracamy tutaj do muzyki na naszej antenie. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy na koniec?
1: Pozdrawiam Tobiaszka. Na pewno się cieszę. Dzięki bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Przyłączamy się do tych pozdrowień. Proszę się nie rozłączać. Za chwileczkę przekażemy zaproszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Chyba wszyscy zgodzicie się z mrozem, że nie ma miejsca jak dom. Tutaj odpoczywamy najlepiej tak naprawdę. Odpoczywamy najlepiej tam, gdzie znamy te miejsca, gdzie nam są znane. A czasami, gdy wybywamy w jakieś nowe tereny, odkrywamy, to więcej tak naprawdę czasu spędzamy na właśnie zastanawianiu się i nasz mózg procesuje to wszystko i ten wypoczynek nie zawsze jest tak efektywny. Ale zgodnie z zapowiedzią teraz będziemy zastanawiać się, jak dobrze spędzić czas na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, nie wyjeżdżając nigdzie daleko. Pierwsza propozycja to Zamek Bolków i jego oferta kulturalna. Rozmawialiśmy na naszej antenie z Kubą Gorzkowskim, przewodnikiem po obiekcie. Zdecydowanie największym wydarzeniem wakacyjnego kalendarza będzie Castle Party, które odbędzie się 16 lipca i potrwa do lipca 19. Festiwal od lat przyciąga do Bolkowa miłośników muzyki alternatywnej i gotyckiej z Polski i zagranicy. Jest to bardzo dobrze znana impreza, na pewno o niej słyszeliście, nawet jeśli nie jesteście fanami tego typu zgromadzeń. Kolejną propozycją jest turniej strzelecki zaplanowany na 25 lipca, który potrwa 2 dni. O tym, co będzie się wtedy działo na Zamku Bolków, mówi Kuba Gorzkowski, przewodnik po tym obiekcie.
1: Bardzo fajnym wydarzeniem jest turniej strzelecki odbywający się 25 oraz 26 lipca. Turniej strzelecki, czyli po prostu możliwość wzięcia udziału w warsztatach strzeleckich oraz obejrzenia zmagań strzelców na zamku, na dziedzińcu turniejowym właśnie.
0: A teraz coś, można powiedzieć, z zupełnie innej beczki, z zupełnie przeciwległego zakątka, czyli czaty zamkowe, które odbędą się w Bolkowie 21 i 22 sierpnia. To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do miłośników poezji. Z kolei jednym z największych historycznych wydarzeń sezonu będzie turniej 4 zamków, podczas którego będzie można zobaczyć rekonstrukcję walk, pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz stoiska rękodzielników.
1: Turniej 4 zamków jest dosyć sporą imprezą jak na nasz obiekt. Przyjeżdżają różne bractwa, różne grupy również, które po prostu organizują pokazowe pojedynki, jakieś rekonstrukcje bitew oraz właśnie masa rękodzielników, którzy sprzedają swoje produkty, czy to wyroby garncarskie, czy to biżuteria. Naprawdę wszelkiej maści są to wyroby.
0: Wszystkim małym rycerzom na pewno spodoba się zwiedzanie zamku Bolków. Jeśli macie w domu takich małych rycerzy, to jest dobra propozycja dla Was. Szczegółowy harmonogram wydarzeń oraz aktualne informacje znajdziecie na stronach internetowych Muzeum Zamku Bolków i Muzeum Karkonoskiego. Cóż, myślę, że czas ruszyć na zamek, zdecydowanie.

0: Już 20 minut po godzinie 10. Kolejne propozycje spędzania czasu na Dolnym Śląsku, nie wyjeżdżając nigdzie daleko. Może wystarczy wsiąść do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko takiego w muzeum. Z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Letnia oferta tego jednego z największych w Polsce muzeów poświęconych historii kolei jest skierowana przede wszystkim do dzieci i całych rodzin. Zwiedzanie możliwe jest przez 7 dni w tygodniu. Jak podkreśla Katarzyna Szczerbińska, Tercjak, z którą rozmawialiśmy, akcja Kolejowe Wakacje to już tradycja i regularnie przyciąga miłośników kolei oraz rodziny z dziećmi. Muzeum Kolejnictwa mieści się na najstarszym węźle kolejowym Dolnego Śląska, mówi Katarzyna Szczerbińska Tercjak, ale trudne nazwisko, dyrektor muzeum.
1: Już od 20 lat kolejowe wakacje w Jaworzynie Śląskiej są. Są głównie z myślą o najmłodszych, ale oczywiście i o całych rodzinach. Zapraszamy na te kolejowe wakacje przede wszystkim w weekendy, bo wtedy najwięcej się dzieje. Są pokazy maszyn, są przejażdżki po bocznicy, są różne gry, warsztaty, też ciekawe wydarzenia, takie jak Festiwal Autentyczne Historie, który będzie w sierpniu, pokazy zabytkowego taboru. Oczywiście w tygodniu również bardzo ciekawie i co godzinę wychodzi przewodnik, można zjeść dużo specjałów kolejowych w wagonie Wars oraz zagrać w grę terenową po bocznicy muzealnej.
0: Na zwiedzanie nie obowiązują zapisy, dodaje dyrektor muzeum.
1: Tutaj mamy ruch turystyczny, trwa 7 dni w tygodniu i od 10 zawsze czekają przewodnicy po to, żeby opowiedzieć, żeby pokazać i zaprezentować nasze zabytkowe maszyny.
0: Na zwiedzających czekają m.in. pracownia Odra, prezentująca polską cyfrową maszynę obliczeniową Odra 1300-05, kolejowa kasa biletowa, odtworzone gabinety naczelników stacji z lat 30. i 70. XX wieku, gabinet kolejowego lekarza pracy, drukarnia PKP oraz unikatowa makieta kolejowa w skali H0, zbudowana na przełomie lat 70. i 80. XX wieku jako pomoc dydaktyczna dla szkoły kolejowej. No ja myślałam, że będzie też tutaj możliwość przejażdżki, ale mam nadzieję, że też w ofercie muzeum jest tak owa. Mi zdarzyło się jechać kolejką wąskotorową właśnie w tamtym rejonie. To było nie lada przeżycie. Polecam wszystkim bardzo gorąco, bo jest to zupełnie inny wymiar podróżowania.

0: 26 minut po godzinie 10. Byliśmy już w Bolkowie, byliśmy także w Jaworzynie Śląskiej, a teraz czas na Kino na Zamku w Legnicy. To jest druga już odsłona, która przyciągnęła bardzo dużo widzów po pierwszym seansie. Pierwszy seans miał miejsce na początku lipca, to była Seks Misja i zaplanowano jeszcze szereg kolejnych projekcji. O tym rozmawialiśmy z Magdaleną Klich-Kozłowską z Dolnośląskiego Centrum Filmowego na naszej antenie. Co będzie można zobaczyć podczas tegorocznej odsłony Kina na Zamku?
1: Startujemy filmem polskim. Seks Misję dzisiaj pokażemy. Program jest różnorodny. Myśleliśmy o jakichś faktycznie tematycznych tropach, ale stwierdziliśmy, że kino plenerowe ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Z tego powodu właśnie wieczorem po tych upałach wychodzimy z domu i w przemiłym anturażu chcemy oglądać filmy, więc zrobiliśmy miks. Ale też oddaliśmy głos legniczanom i legniczankom, ponieważ przygotowałam listę 10 bodajże filmów polskich, takie klasyki typu Rejs, Seks Misja, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie lubię poniedziałku, i oddaliśmy głos widzom. Mogli wybrać dwa filmy z tej puli polskich klasyków i ta Seks Misja jest jednym z nich, ale zrobiliśmy też miks, bo wiemy, że nie wszyscy podróżują za granicę w wakacje, więc my na zamek przywozimy właśnie te scenerie zagraniczne, a przywozimy je dzięki kilku filmom, dzięki Ścieżkom Życia, który pokażemy za 2 tygodnie. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Za sprawą skomplikowanych przeniesiemy się, to jest taka komediodramat amerykański, właśnie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. A na koniec przepiękny film Wartość Sentymentalna. Było o nim głośno w kontekście Złotych Globów, Oscarów. Walczyliśmy o tę kopię filmową, żeby można ją było pokazać w plenerze i za darmo, bo to jest jeszcze ważne. Pokazy są darmowe. Wystarczy przyjść naprawdę z dobrym humorem i ewentualnie z tym kocem bądź krzesełkiem, jeśli nie będzie miejsca już. Wartość Sentymentalna, tu z kolei przenosimy się do Skandynawii.
0: Wszystkie seanse zaplanowano na piątki o godzinie 21:00, najbliższy już 17 lipca. To będą Ścieżki Życia wspomniane przed chwilą. Później czeka nas 31 lipca seans filmu Skomplikowani, 7 Poszukiwany, Poszukiwana. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Nie należy się bać niepogody, bo w razie niepogody seans zostanie przeniesiony do wnętrza zamku, co także będzie na pewno nie lada gratką móc oglądać film, i to nie byle jaki, w nie byle jakim wnętrzu.
2: Radio Rodzina.

0: jakieś warsztaty. Rozmawialiśmy z rzeczniczką prasową Martyną Grol z Biura Promocji i mówi o tym, że wydarzenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno rodzin, młodzieży, osób starszych. Każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego. To mnóstwo muzyki, warsztatów i spotkań. Oczywiście wszystko pod chmurką, bo śpimy pod namiotem. No i uczymy się dużo ciekawych rzeczy. Hasło tegoroczne to portal, jak tłumaczy Martyna Grol. Dotyczy zarówno doświadczeń uczestników, jak i samego wydarzenia, które zmienia skalę.
1: Najważniejszą ideą tego festiwalu jest doświadczanie, wspólna twórczość, no i przede wszystkim też to, że to jest festiwal bez używek, bez przemocy. To jest soberowy festiwal. W tym roku naszym hasłem festiwalu jest też portal, bo chcemy doświadczać nowych rzeczy, chcemy każdego uczestnika przenieść w jakieś inne miejsce. Inne to znaczy dobre dla niego, takie, które sam odnajdzie i takie, które sprawi, że będzie się rozwijał. Bo dla festiwalu najważniejszym też takim nadrzędnym hasłem jest sztuka życia.
0: Ja sprawdzę, czy dobrze tam odnajdują się rodziny z dziećmi. Wybieram się tam już jutro z moimi dziećmi w wieku lat 5 i 3. Zobaczymy właśnie, co tam ciekawego dla nich przygotowano. Czy ta przestrzeń będzie bezpieczna? O tym na pewno dam znać. Jak wygląda typowy dzień na festiwalu? Posłuchajmy.
1: Poranki, kiedy budzimy się w namiotach i sprawdzamy, jaka jest pogoda, to jest pierwsze. W tym roku będzie pięknie, to wiemy na pewno. Zaczyna się tak naprawdę turnus w stronę głównych miejscówek, czyli właśnie kafejki, żeby poszukać czegoś na śniadanie, kawa, rozmowy, koc pod platanem, wspólne śniadania, wspólne rozmowy. Jest również z rana koncert uwielbienia, scena uwielbienia, do której można dołączyć. Jest kino dla dzieci też o poranku, kino w piwnicy. Bodajże robiło takie pasma właśnie. Myślę, że taki typowy dzień to jest planowanie sobie wydarzeń w naszej aplikacji Slot Art Festival lub z informatorem, czyli zaplanowanie sobie tego, gdzie ja dzisiaj chcę pójść. No i oczywiście zaczynają się warsztaty. Mamy 3 tury warsztatów. W każdej turze można pójść na coś innego lub tak naprawdę ciągnąć jakiś jeden wątek warsztatowy w swoim harmonogramie.
0: Oczywiście Slot Art Festival to moc koncertów, spektakli. Ja przeglądając program zatrzymałam się na chwilę na nazwisku Renaty Ślesickiej, którą kojarzę z Instagrama, bo tam publikowała w takiej bardzo surowej wersji akustyczne utwory, które no naprawdę po prostu podbiły internet i tak rozpoczęła się jej kariera. Piękna gitarowa muzyka, szczere teksty. Już teraz na naszej antenie, jeśli nie znacie Renaty Ślesickiej, poznajcie ją koniecznie. Godzina troszeczkę szalona tego koncertu, bo 23. Ja chyba nie dotrwam, ale możecie wysłuchać teraz songu Bezrobotnych Rąk w wykonaniu Renaty Ślesickiej.
2: Opowiem wam dzisiaj historię o straconych marzeniach, fatalnych wyborach życiowych i o mojej drodze zawodowej, która okazała się być dosyć wyboista. Więc rozgośćcie się.

0: I jak podoba się, to Renata Ślesicka, młoda artystka, niedawno rozpoczęła swoją karierę, a wszystko zaczęło się od publikowanych takich krótkich nagrań poruszających piosenek na Instagramie i TikToku. Wystąpi na Slot Art Festiwalu, który rozpoczął się już dzisiaj, a koncert Renaty Ślesickiej 11 lipca w sobotę o godzinie 23.
1: Serduszka czy coś?

0: A teraz trochę klasyki, jeśli chodzi o propozycje wydarzeń, w których możecie wziąć udział w wakacje. My w tym pomagamy, bo rozdajemy na naszej antenie zaproszenia na koncerty Wrocław Summer Classics. Rozpoczęły się już 3 lipca i potrwają do końca wakacji. Zawsze będą odbywać się we wtorki i piątki w salach barokowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Marcin Ostrowski, jeden z organizatorów, podkreślał na naszej antenie, że wydarzenie powstało jako odpowiedź na mniejszą liczbę wydarzeń kulturalnych w okresie letnim.
1: To jest festiwal letni odbywający się we wspaniałych barokowych salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Muzycy Filharmonii Uniwersyteckiej oraz zaproszeni goście grają tam we wszystkie wtorki, piątki przez całe wakacje, w tym roku z jednym wyjątkiem, jedna sobota. No, ideą jest zapewnienie kompleksowego repertuaru dla melomanów, ale także dla osób odwiedzających w lecie nasze miasto.
0: Wrocław sam Classics to zarówno recitale, koncerty kameralne i muzyka dawna, jak i koncerty inspirowane muzyką filmową, a także gala operowa. Organizatorzy chcą dotrzeć także do osób, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej.
1: Klasyka to nie tylko muzyka klasyczna, ale również klasyki różnych gatunków. Jeśli weźmiemy musical czy muzykę filmową, jest to również muzyka, której nie unikamy. W tym roku będą takie koncerty. Będą też koncerty przebojów muzyki popularnej.
0: A już 10 lipca odbędzie się kolejny koncert. Będziemy dzisiaj rozdawać na niego bilety po południu. Będzie to Diana Victoria Cel, skrzypaczka. Będą to najpiękniejsze miniatury skrzypcowe, a więcej o tym opowie Maciej Staniak, który właśnie będzie odpowiadać za te nagrody w postaci zaproszeń na ten koncert.

10 minut pozostało do godziny 11, a teraz przychodzę z propozycją dla rodziców, którzy chcieliby swoje pociechy wprowadzić w świat górskich szlaków, ale na przykład obawiają się tego, czy sobie poradzą. Tutaj będzie pomocna bardzo Korona Górek Wrocławia. To taka inicjatywa, która nawiązuje do Korony Gór Polski i mamy takich górek we Wrocławiu 11, nie są wysokie. Najwyższa z nich, już sprawdzam, ma niecałe, ma 142 metry nad poziomem morza, to wzgórze Andersa, a tych górek jest, tak jak wspomniałam, 11, najniższa 120 metrów nad poziomem morza, będzie możliwa do pokonania nawet dla najmłodszych piechurów. A jak zachęcić do wspinania się na te górki? Otóż na każdej z tych górek jest specjalna skrzyneczka z pieczątką, którą przybijamy na mapkę. A skąd wziąć mapę? Mapa znajduje, jest do nabycia w punkcie informacyjnym w Baszcie przy Moście Pomorskim, przy ulicy Grodzkiej 1. Kosztuje zupełnie symboliczną złotówkę i z tą mapką podróżujemy po Wrocławiu, nawet rowerem, i zbieramy pieczątki i mamy taki swój pierwszy mały krok w stronę wielkich szczytów. Zaczynamy od Korony Górek Wrocławia, do tego bardzo zachęcam. Ja z moimi dziećmi zdobywam te górki, zostały nam już tylko 3 do zdobycia.

0: To jest Justyna Staczkowska. Życzę Państwu miłego dnia.
1: Można już sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych. 15 obozów harcerskich ewakuowano w Pomorskiem. Argentyna i Szwajcaria w ćwierćfinałach Mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Maturę zdało 81,1% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. 12,3% tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu, mówi szef komisji Robert Zakrzewski.
2: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności, tylko z jednego przedmiotu.
1: A to oznacza, że prawa do poprawki nie ma 6,6%, bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. 15 obozów harcerskich ewakuowanych w Pomorskiem to efekty wichury wywołanej przez Nisz Bernadette, która od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach. Paweł Radzewicz.
3: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
1: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
5: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
1: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Argentyna i Szwajcaria w ćwierćfinałach Mundialu. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz.
6: Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristian Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawę awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci.
1: A dziś dzień przerwy od meczów.
7: Niebo jest coraz bardziej błękitne, słońce ogrzewa nas coraz bardziej intensywnie. 18 stopni we Wrocławiu, słonecznie, chmury są nieznaczne i piękne. Bardzo ładnie ogląda się je na tle błękitnego nieba i tego błękitnego nieba dzisiaj nam potrzeba. Będzie coraz cieplej, dzisiaj we Wrocławiu maksymalnie 23 stopnie i w tym tygodniu tak będą wyglądać mniej więcej temperatury bez deszczu, słońce i piękna pogoda.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Przy mikrofonie Judyta Exner, 6 minut po godzinie 11. Słyszymy się w środę 8 lipca. Teraz po godzinie 11 zajrzymy do kilku wrocławskich muzeów i zobaczymy, co tam ciekawego czeka dla najmłodszych, dla tych, którzy mają właśnie przerwę wakacyjną albo za chwileczkę rozpoczną, jeśli to przedszkolaki czy też zerówkowicze. Teraz zaczynamy tę godzinę energetycznie razem z Kają. Posłuchajcie to na językach.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Już 14 minut po godzinie 11 we Wrocławiu z dziećmi możecie miło i kreatywnie spędzić czas w Muzeum Narodowym oraz jego oddziałach. Między innymi dzisiaj już o godzinie 12 i 14 warsztaty Barwny Świat Kwiatów, wakacyjne warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, to w Muzeum Narodowym jego głównym gmachu, a także już 10 lipca Ciao Italia, wakacyjne warsztaty. Dzieci wykonają własną włoską pamiątkę w technice kolażu, a wszystko będzie inspirowane sztuką. To jest taki dobry sposób, aby wprowadzić dzieci w świat sztuki, w świat muzeów, tego jak oglądamy sztukę, jak je zwiedzamy, jaki też jest savoir vivre w muzeach, jak się zachowywać, bo nie zawsze dzieci potrafią się tam od razu odnaleźć i chcą biegać w tych wolnych przestrzeniach, a to jest taki dobry moment, żeby zwolnić tempo. Także jutro ciekawe warsztaty w Muzeum Etnograficznym, które jest oddziałem Muzeum Narodowego. Tam będzie haft pod okiem Olgi Buzan, która za ten haft będzie odpowiedzialna. Dzieci właśnie od wieku od 6 do 12 lat będą mogły poznać jego tajniki. Więcej propozycji znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego, a także na naszej stronie w zakładce Polecamy jest wpis poświęcony wydarzeniom, które w tym tygodniu będą odbywać się w Muzeum Narodowym i jego oddziałach. Tak jak powiedziałam, jest to taki dobry sposób, by wprowadzić już najmłodszych w świat sztuki, tego jak możemy z niej czerpać inspiracje do codziennego życia.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

Już 30 minut po godzinie 11. To była Gabriela Kilimi na antenie Radia Rodzina. Teraz wracamy do oferty kulturalnej skierowanej do najmłodszych. W Muzeum Architektury odbywają się ciekawe warsztaty dla dzieci już od 7 roku życia do 12. Wiele ciekawych propozycji, między innymi 11 i 12 lipca o godzinie 12. Zastanowimy się wspólnie w Muzeum Architektury nad miejscami, które mają twarze. Odkryjemy je razem w Muzeum Architektury. Będą to ciekawe techniki rysunkowe, grafika i fotografia, a powstałe prace stworzą unikatowy katalog śladów i dołączą do kolekcji portretów prezentowanych online. Także te prace będą mogły być oglądane przez innych. Wiele innych ciekawych propozycji i to jest ponownie taki ciekawy sposób, by najmłodszych już wprowadzać do świata sztuki, do świata rysunku, choć podejrzewam, że są tacy młodzi słuchacze, dzieci naszych słuchaczy, które już stawiają pierwsze kroki, jeśli chodzi właśnie o sztukę, o rysowanie, o twórczość, a w Muzeum Architektury czekają na nich kolejne ciekawe propozycje, by rozwijać swoje zdolności artystyczne.

Już 35 minut po godzinie 11. O godzinie 11.45 zapraszam na intencję. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje wysyłać do nas SMS-owo. Wystarczy napisać wiadomość, poprzedzić ją słowem intencje i wybrać numer 71 48. Wszystkie intencje zostaną odczytane na naszej antenie. Już teraz do godziny 11.45 zmieniamy troszeczkę repertuar. Będzie teraz więcej piosenek chrześcijańskich. Zaczniemy od Magdy Anioł.

Rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub intencje kierować do nas SMS-owo. Wystarczy wysłać wiadomość pod numer 71 48, a treść poprzedzić słowem intencje. Pierwsza intencja, która dotarła SMS-owo, to prośba o modlitwę w intencji Jadwigi o to, żeby przepisany lek pomógł w chorobie i żeby mogła powrócić do zdrowia.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie i modlić się na naszej antenie we własnych intencjach. 71 322 2022 to numer, pod jaki należy dzwonić. Możecie też wysyłać SMS-y ze swoimi intencjami 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Słuchamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę.
0: Halo, halo.
1: Proszę, tak?
0: Nie było pani słuchać przez chwileczkę, teraz jest wszystko okej.
1: Proszę o modlitwę za wszystkich księży, braci i siostry zakonne. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czyste cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof prowadzi wszystkich prostą drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Grażynkę. I proszę też o modlitwę za wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc pięknego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę za zdrowie moje i członków mojej rodziny oraz intencje pozytywne. Pozdrawiam, gdzie na wszystkich słuchasz. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Już chwileczkę radio łączę. Proszę o wspólną modlitwę w intencji nieba dla moich rodziców, żony, rodziców i dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin. O intencje zdrowia i wyleczenia moich rakowych przypadków. O dobre sprawowanie się tych leków, które muszę połykać. I dobrego wszystkiego dla pracowników Radia Rodzina, oby to nasze kochane radio jak najdłużej, najlepiej funkcjonowało dla nas. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do intencji. Pozdrawiamy słuchacza. Intencje tym samym kończą się, a ja zapraszam do modlitwy aniołem pańskim już teraz.
2: Wybiła godzina 12, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: A Słowo stało się ciałem
0: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen. Amen.
2: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
2: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
2: Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o końcu porozumienia z Iranem. Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać, tak uważa prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodał, że nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to, jak określił, chorzy ludzie. Trump wypowiedział się na ten temat przy okazji trwającego w Ankarze szczytu NATO, choć w wojnie między Stanami a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni. Minionej nocy doszło do ponownych ataków i to z obu stron. To bulwersująca sprawa, tak o aferze w szpitalu w Moglinie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, jak opisuje Wirtualna Polska. Lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury medyczne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
0: Po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od 12 października 2023 roku. Światowe federacje sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody, by rosyjscy sportowcy występowali z flagą i hymnem rosyjskim.
3: Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów.
0: Tłumaczyła przewodnicząca Komitetu Olimpijskiego Kristi Kaventry. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisali z kolei przedstawiciele ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alerty bezpieczeństwa zostały wydane dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
4: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto także molo w Brzezinie.
5: Dwanaście minut po godzinie 12. U nas też wieje, ale nie aż tak. Choć na rowerze to zawsze kolarzowi wiatr w oczy. W tej chwili mamy 19 stopni, delikatne chmury. Maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach 23 stopnie. Wiecznie do 30 km na godzinę w porywach wieje. Jutro musimy przyzwyczaić się do podobnej pogody, również 23 maksymalnie. W nocy temperatura spadnie, uwaga, do 10 stopni, ale jutro synoptycy przewidują nam przelotne opady deszczu dodatkowo.
2: Radio Rodzina.

na językach i Kaja teraz w Radiu Rodzina, 28 minut po godzinie 12, a z tej strony mikrofonu wita się cieplutko, serdecznie i wakacyjnie Maciej Stajniak.

pięknie nam wyśpiewali chłopcy z placu broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem. Mam nadzieję, jak najszybciej. 37 minut po godzinie 12. Teraz chciałbym Państwa zabrać w pewne miejsce. 10 lipca odbywa się kolejny letni festiwal Filharmonii Uniwersyteckiej w Wrocław Summer Classic. I mamy podwójne zaproszenie na koncert. Tutaj wystąpi pani 16-letnia młodziutka dziewczyna, która będzie grała na skrzypcach, a Tomasz Śliwowski na fortepianie będzie akompaniował. Najpiękniejsze miniatury skrzypcowe, taki jest tytuł tego koncertu. I tutaj od razu dodam, bo znawcy to pójdą, będą się świetnie bawić, ale na przykład panowie, jak dawno gdzieś nie wychodziliście ze swoją partnerką, dawno gdzieś kogoś nie zabraliście, albo szukacie na przykład i takiej interesującej, nietypowej randki, no będzie zachwycona i wziął mnie, słuchaj, do jakiegoś, na jakieś skrzypce w ogóle, ale czad. Także jako stary wyga doradzam, żeby korzystać z takich zaproszeń. 10 lipca o godzinie 19 młodzi mistrzowie będą się prezentować. Jak wygrać? Zadzwonić do mnie i opowiedzieć o jakimś fajnym koncercie, na którym byliście, albo festiwalu, który przeżyliście, albo na który się wybieracie jeszcze tego lata, żeby jakąś polecajkę dla kogoś też zrobić. 71 322 20 22. Tutaj należy dzwonić. Czekam.

0: daj mi miłość, tak to brzmi, po polsku by brzmiało. 10 minut do godziny 13. Nie wiem, jak jeździcie tramwajami, to czasami pewnie też słyszycie taki komunikat. Nie stresuj się, możliwa kontrola, kup bilet. I ja się wtedy strasznie stresuję, jak to słyszę. Natomiast jeszcze dawno temu widziałem kanarów we Wrocławiu, a teraz jak już jeżdżę jakiś czas, ale no dawno jakiejś kontroli nie było. Ale pytanie jest takie, dlaczego na kanara mówi się kanar? No i proszę bardzo, znalazłem na to odpowiedź w internecie. Otóż to potoczne określenie na kontrolera biletów kanar wzięło się z okresu międzywojennego, bo wtedy kontrolerzy też mieli takie specjalne uniformy, ale mieli takie czapeczki a la wojskowe z orzełkiem w ogóle, ale dookoła tej czapeczki był taki otok tak zwany, właśnie w kolorze takim charakterystycznym, żółtym, kanarkowym właśnie. Stąd od tego koloru zaczęto o nich mówić kanary. No i tak nam już teraz zostało. To jest taka ciekawostka.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny. I znowu.

0: Ewakuacja kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły matury? Można to sprawdzić, są już wyniki. Znamy pierwszą piątkę najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w tym roku. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ewakuacja obozów harcerskich na północy kraju we Fromborku w Warmińsko-Mazurskim w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko później wichura zniszczyła ich namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozie. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskim strażacy są w stałym kontakcie. Z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało także 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują na północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne typy szkół, o tym mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
0: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Te matury zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
3: Prowokacja nie oczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
0: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Turcja, Egipt, Grecja, do tego Tunezja i Hiszpania. To pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w tym roku. Turcja najczęściej jest wybierana przez rodziny z dziećmi, informuje Agata Chmiel z wakacje.pl.
4: Ponad 43% rezerwacji do Turcji to właśnie są wyjazdy rodzinne. A dlaczego rodziny tak chętnie stawiają na Turcję? Bo znajdują tam gwarantowaną pogodę, ale też szeroką ofertę hoteli z formą all inclusive, z akwaparkami, miniklubami, rozbudowaną infrastrukturą dla dzieci.
0: Z badań przeprowadzonych przez wakacje.pl wynika, że 3/4 rodzin wybiera wyjazdy trwające 7 lub 8 dni. 85% rodzin stawia na opcję all inclusive.
5: Cztery minuty po godzinie 13. Temperatura nam podskoczyła na 21 stopni. Maksymalnie dziś zobaczymy 23. Kreski sporo chmur. Od czasu do czasu jednak zagląda do nas słoneczko. Robi się całkiem przyjemnie. Niestety wiatr w porywach już w tej chwili może osiągać nawet 56 km na godzinę. Więc uwaga na ten efekt dodatkowy. Szczególnie ktoś na rowerze przyjechał, tak jak ja. Zawsze wieje w tą stronę, co nie trzeba. Jutro 23 stopnie i przelotne opady deszczu. W nocy 10 stopni tylko.
6: Radio Rodzina.

Paweł Domagała, Murem. 20 minut po godzinie 13. Lubię wakacje, między innymi za takie tematy, które sobie można na luzie poruszać. Proszę bardzo, 1965 rok. Pewien notariusz myślał, że robi interes życia. Otóż on podpisał umowę z 90-letnią wtedy Jeanette Calment, jakoś tak, umowę dożywocia. I on się zobowiązał wypłacać jej comiesięczną rentę w zamian za prawo do przejęcia mieszkania po jej śmierci. Układ całkiem normalny. Pani sobie dzięki temu mogła godnie funkcjonować, godnie żyć, a mieszkanie przychodziło później na notariusza. No i on sobie zacierał ręce, mówi 90-letnia, no to chwila, moment i będę miał. No i figa z makiem, życie jest przewrotne. Otóż pani Jeanette Calment dożyła rekordowego wieku 122 lat i 164 dni, stając się najdłużej żyjącym człowiekiem, którego wiek został wiarygodnie potwierdzony. Notariusz wypłacał jej rentę przez ponad 30 lat, sam zmarł wcześniej niż właścicielka mieszkania. Po jego śmierci zobowiązanie przeszło na wdowę. Łącznie rodzina zapłaciła ponad dwukrotność wartości nieruchomości. A sama Calment skomentowała całą sprawę z charakterystycznym dla siebie humorem. W życiu czasami robi się po prostu złe interesy. U nas też już ktoś taki był, prawda? Tylko tam chyba jaki był starszy, schorowany pan, tak interes ktoś chciał zrobić.

Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Tu Radio Rodzina.

Mikromusic, jestem rzeką 40 minut po godzinie 13. Dobra wiadomość dla tych, którzy lubią podróżować i korzystają z naszego wrocławskiego lotniska, a warto, dużo ciekawych, fajnych połączeń. Tym razem nowe od 19 grudnia się pojawi. Uwaga, gdzie polecimy? Bardzo ciekawe miejsce. Zawsze tam chciałem polecieć albo zobaczyć. Teraz będzie można. Bilbao. Bilbao to północ Hiszpanii, kraj Basków. Tam będzie można od 19 sobie już polecieć. Bardzo blisko morza, podobno tam pół godzinki jesteśmy już nad morzem, tam Zatoka Baskijska po prostu. Natomiast jak już tam będziemy, to tutaj ja już sobie szukam, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Czego należy spróbować? Bo takie kulinarne zwiedzanie to też ma swój sens dla niektórych i to jest wręcz najważniejsza rzecz, bo po co się gdzieś tam jedzie. Pinxos to małe aromatyczne przekąski podawane na szaszłykach lub kromkach chleba. Baskijska tradycja kulinarna. Do tego.

dziwny język, dobra. Bacalao a la pil pil. Dorsz gotowany w oliwie z oliwek. Czosnku i papryczki, chili pycha. Klasyczne danie, no bardzo fajna sprawa. Uwaga, ja tu bardzo przepraszam, że te nazwy tak czytam, ale staram się. Tripriones en su tinta. To są kalmary gotowane we własnym atramencie. No dziwna sprawa, aromatyczne, podobno wyjątkowe danie i ja bym się jeszcze skusił na kokotksas. Kokotksas to są policzki morszczuka, przysmak kuchni baskijskiej, również często podawane z kremowym sosem. To od 19 grudnia lecimy i smakujemy.

0: Stary człowiek, 52 minuty po godzinie 13 w Radiu Rodzina, teraz o zamku w Legnicy, który przyciągnął tłumy, ale nie jako zamek, tylko kino plenerowe. Takiego kina pozazdrościli najwyraźniej też, bo we Wrocławiu miejsc, gdzie można sobie zobaczyć za darmo filmy, jest cała masa, w Legnicy troszkę mniej, ale właśnie wyjątkowość tego zamku sprawiła, że tłumy pojawiły się 3 lipca o 21:00. Wszystko zaczęło się od pierwszego seansu. Tam była kultowa Seksmisja. Co jeszcze będzie można zobaczyć?
1: Startujemy filmem polskim. Seksmisję dzisiaj pokażemy. Program jest różnorodny. Myśleliśmy o jakichś faktycznie tematycznych tropach, ale stwierdziliśmy, że kino plenerowe ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Z tego powodu właśnie wieczorem po tych upałach wychodzimy z domu i w przemiłym anturażu chcemy oglądać filmy, więc zrobiliśmy miks. Ale też oddaliśmy głosy legniczanom i legniczankom, ponieważ przygotowałam listę 10 bodajże filmów polskich, takie klasyki typu Rejs, Seksmisja, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie lubię poniedziałku, i oddaliśmy głos widzom. Mogli wybrać dwa filmy z tej puli polskich klasyków i ta Seksmisja jest jednym z nich. Ale zrobiliśmy też miks, bo wiemy, że nie wszyscy podróżują za granicę w wakacje, więc my na zamek przywozimy właśnie te scenerie zagraniczne, a przywozimy je dzięki kilku filmom, dzięki Ścieżkom Życia, który pokażemy za 2 tygodnie. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Za sprawą Skomplikowanych przeniesiemy się, to jest taka komediodramat amerykański, właśnie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. A na koniec przepiękny film Wartość Sentymentalna. Było o nim głośno w kontekście Złotych Globów, Oscarów. Walczyliśmy o tę kopię filmową, żeby można ją było pokazać w plenerze i za darmo, bo to jest jeszcze ważne. Pokazy są darmowe. Wystarczy przyjść naprawdę z dobrym humorem i ewentualnie z tym kocem bądź krzesełkiem, jeśli nie będzie miejsca już. Wartość Sentymentalna, tu z kolei przenosimy się do Skandynawii.
0: I czymś na komary jeszcze tak dodam od siebie. Kino na zamku w Legnicy. Warto pojechać do Legnicy, obejrzeć, zwiedzić, poznać to wyjątkowe miasto. A przy okazji właśnie w takim anturażu wyjątkowym, zamkowym sobie też jeden z takich lekkich, przyjemnych i sympatycznych filmów obejrzeć. Dokładnie jaki film będzie grany i kiedy, możecie sprawdzić też na naszej stronie radiorodzina.pl. Show is hot out here. No.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Dziś decyzja w sprawie stóp procentowych. Rośnie liczba ataków na chrześcijan w Izraelu. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojarski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, który oświadczył, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Puls Biznesu.
2: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
1: Zdaniem ekonomistów oddala się także wizja podwyżek stóp, a to oznaczałoby, że obecny poziom rat zostanie z nami na dłużej. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została ukarana przez sąd. Ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, w tym na 30 w zawieszeniu. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć ta sytuacja może źle się odbić na jej reputacji. Tak to ocenia przewodniczący grupy socjalistycznej w Zgromadzeniu Narodowym Boris Vallot.
3: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
1: Sąd skazał Marine Le Pen za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Le Pen już zadeklarowała, że będzie chciała wystartować w wyborach.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rośnie liczba ataków na chrześcijan w Izraelu. W drugim kwartale tego roku zgłoszono 83 takie akty agresji, znacznie więcej niż na początku roku. Z raportem Centrum Danych do Spraw Wolności Religijnych zapoznał się Mateusz Kornas.
5: Prawie dwukrotnie wzrosła liczba zgłoszonych ataków na chrześcijan w Izraelu. W 10 przypadkach doszło do gróźb lub przemocy fizycznej. Takie akty agresji mogą zgłaszać zarówno ofiary, jak i świadkowie. Ponad połowa przypadków dotyczyła sytuacji, w których chrześcijanie zostali opluci. Najwięcej takich przypadków było w Jerozolimie, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, na jerozolimskim Starym Mieście. To tam doszło też do brutalnego ataku na francuską zakonnicę. Kobieta odniosła obrażenia głowy.
1: W ubiegłym roku organizacja odnotowała na terenie całego Izraela 181 ataków na chrześcijan, z czego 150 miało miejsce w Jerozolimie.
6: Cztery minuty po godzinie 14, środa, 8 dzień, lipca, 21 stopni, 23 maksymalnie. Dziś sporo słońca, delikatne chmury bez deszczu, za to z intensywnym wiatrem w porywach może dochodzić już nawet do 70 km na godzinę, jak ja wrócę rowerem do domu. Jutro 23 stopnie, podobnie, ale więcej chmur, z których może przelotnie popadać deszcz, a w nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Od piątku już cieplej i więcej słońca.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
7: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Bardzo ładna piosenka o Barcelonie, 40:14:22. Troszkę się chciałem pospieszyć tutaj. Dzisiaj patrzę, szukam, nie ma żadnego meczu. Słuchajcie, odpoczywamy od mundialu. O dziwo, tak to już się przyzwyczaiłem, że codziennie jakiś meczek był, jeden, dwa. Czasami coś nad ranem, a tu proszę bardzo, wchodzimy już naprawdę w ćwierćfinały, półfinały. Przed nami, drodzy państwo, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem meczy i koniec Mistrzostw Świata, więc jak ktoś już ma dosyć, no to naprawdę w tej chwili troszkę odpocznie, bo mamy teraz tak, jutro fantastyczny mecz Francja-Maroko. Maroko naprawdę doszło bardzo wysoko i pewnie nie odda skóry tanio, jak to mówi nasz siłacz. Później mamy 10 Hiszpania-Belgia, fantastyczny też zapowiadający się pojedynek. Norwegowie zmierzą się z Anglią, tutaj też będą kości gruchotały. To 11 lipca, 12 Argentyna. I tutaj o Argentynie różnie się mówi po meczu z Egiptem. Ja też bardziej mi się podobał Egipt i tam parę niedopatrzeń i niedomówień było, ale zostawmy już ten temat. Argentyna ze Szwajcarią zagra 12, więc codziennie jeden. Co prawda Argentyna będzie grała o 3 w nocy, więc słabo z oglądalnością tego meczu dla przeciętnego człowieka. Za to Norwegia o 23, to jest jeszcze normalna godzina. Hiszpania o 21, 22 Francja. No i później mamy już tak naprawdę półfinały. To jest 14 lipca i 15. No i finał później nam się trafi i koniec, i po mundialu, i 4 lata znowu oczekiwania.

No, nie dziwię się, że na całym świecie kochają ten głos. Celine Dion, 20 minut i będzie godzina 15. A ja przypominam, że mam dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się 10 lipca za dwa dni. I tam spotykają się skrzypce i fortepian. Podobno najpiękniejsze miniatury skrzypcowe przed Państwem, a to wszystko z okazji kolejnej edycji Wrocław Summer Classics. Młodzi mistrzowie będą dla Państwa grać. Jak zdobyć takie zaproszenie? Wystarczy zadzwonić i opowiedzieć o jakimś koncercie, który Państwo przeżyli, zapadł Państwu w pamięć, a może o jakimś koncercie, który nadchodzi i na który się wybieracie i polecacie. Już mówię, o co chodzi. Na przykład ja mam w myślach, jak mówię o koncercie jakimś wyjątkowym, kiedyś w Górach Stołowych, śpiąc w jakimś schronisku, nagle patrzę, tam jakaś taka miniaturowa scena na zewnątrz, dookoła, wiadomo, no górki cudownie, jakieś chyba stare Dobre Małżeństwo tam nagle wystąpiło i zaczęło grać ludzie. Rozpaliliśmy wielkie ognisko, wiadomo, jakieś kocyki, śpiworki i właśnie na świeżym powietrzu przy tym ognisku palącym się w ciągu wieczora ten koncert zapadł mi głęboko.

w pamięć. No właśnie, macie jakieś fajne wspomnienie albo do polecenia jakiś koncert, który niedługo gdzieś się odbywa, to dzwońcie 71 322 2022, a ja odwdzięczę się podwójnym zaproszeniem na koncert, o którym mówiłem. Skrzypce, fortepian, najpiękniejsze miniatury skrzypcowe.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy, chodzi o UPA. Rząd chce walczyć z greenwashingiem. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Minister zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w szpitalu południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Szefowa resortu zdrowia stwierdziła, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie pacjenta, dlatego do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie. Wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy polegającej właśnie na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia jest bowiem odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości. Większość ma powody do zadowolenia. Egzamin zdało 81% podchodzących do tego testu, czyli o procent więcej niż w roku ubiegłym, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
4: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
5: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
0: A tak mówili tegoroczni maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie tak zwanego greenwashingu. Chodzi o zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy firma nie ma na to żadnych dowodów. Jest to manipulacja, która wprowadza konsumentów w błąd, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
6: Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy.
7: Zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
6: Wielka firma niszczy środowisko, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, czym posadziła 100 drzew, co też w nas powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. To temu też ma przeciwdziałać ta regulacja i ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
0: Z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawiał Tomasz Fęskę. A zakaz pseudoekologicznego marketingu ma służyć także firmom, które faktycznie prowadzą biznes z dbałością o środowisko.
8: -21 stopni, 23 być może za godzinkę zobaczymy. Wiatr za to delikatnie, ale słabnie. W tej chwili do 30-40 km na godzinę maksymalnie w porywach może osiągać, a jeszcze przed chwilą było to 70. Jeśli chodzi o noc, ta zapowiada się dość chłodno, tylko 10-13 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro bardzo podobny dzień, stopni 23 maksymalnie, ale może popadać.
9: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać

0: Anna Maria Jopek. No dobrze mieć takie niebo gdzieś pod ręką zawsze, do którego można zajrzeć. 18 minut i będzie godzina 16, a teraz zobaczymy, co działo się w muzyce na przestrzeni lat, czyli zapraszam Państwa do wysłuchania kalendarium muzycznego w Radiu Rodzina.
1: Lipca 1957 roku urodziła się Wanda Kwietniewska, wokalistka grup Lombard oraz Wanda i Banda. Karierę zaczynała jednak od zespołu Wist, utworzonego

1978 roku album City to City Jerry'ego Rafferty'ego dociera do pierwszego miejsca notowań listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych, spychając ze szczytu płytę Saturday Night Fever grupy Bee Gees, która przebywała tam od prawie 6 miesięcy. Na płycie City to City znajdował się największy hit wokalisty Baker Street.

W 1972 roku Bill Withers rozpoczął pierwszy z trzech tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką Lean On Me. We Wielkiej Brytanii singiel dotarł do miejsca 18. Autorska kompozycja Withersa była jego jedynym przebojem, który dotarł do pierwszego miejsca zestawienia.

0: Krytyka decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Europarlament napomina ukraińskiego prezydenta. Sztorm na Bałtyku. Misjonarze dziękują wiernym za wsparcie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Parlament Europejski upomniał Wołodymyra Zełenskiego za uhonorowanie UPA, wpisując krytyczny zapis do rezolucji o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Europarlament wyraził ubolewanie z powodu decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że był to niepotrzebny i niesprowokowany krok, który rani polskie społeczeństwo, szkodzi relacjom dobrosąsiedzkim. Do sprawy odniósł się przebywający w Ankarze polski prezydent. Moje stanowisko jest niezmienne, powiedział Karol Nawrocki.
1: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu.
0: Wczoraj na marginesie szczytu NATO doszło do kurtuazyjnej, krótkiej rozmowy polskiego i ukraińskiego prezydenta. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje m.in. na Mierzei Wiślanej. Trwa tam walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja obecnie jest najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
2: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy, parką, więc mam nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
0: Mówił właściciel jednego ze sklepów. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociażby zamoczyć stopy w morzu. Wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Państwowa Inspekcja Pracy może już zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
3: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
0: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy. By móc dotrzeć do potrzebujących w najdalszych zakątkach świata, to cel corocznej akcji Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Wierni mogą przekazywać pieniądze na środki transportu dla misjonarzy. Wiernym za hojność dziękuję biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, i jednocześnie dodaje.
4: Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
0: Dzięki środkom przekazanym przez wiernych w minionym roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misje w 36 krajach świata.
5: Minuty po godzinie 16, środa, 8 dzień lipca. Sporo słońca, termometry pokazują 23 stopnie, delikatne chmury na niebie, no ale wiatr, który w porywach wciąż może osiągać ponad 50 km na godzinę, dodatkowo nas chłodzi. Temperatura w nocy spadnie do około 11-12 stopni. Jutro podobny dzień, choć z chmur może pokapać na nas przelotny deszcz. Ocieplenie od piątku, wtedy termometry pokażą 25 stopni, a w niedzielę 27.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

I will survive. Od wielu lat bardzo dobrze brzmi. 20 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina. Teraz pewne statystyki, które naprawdę zaskakują, ale są w pełni prawdziwe. Uwaga, jeśli chodzi o bogatych ludzi, no to wyobraźmy sobie, gdyby 10 postawić najbogatszych ludzi na Ziemi i oni nagle straciliby, uwaga, 99,9 swojego potężnego, wielkiego majątku, to każdy z nich i tak wciąż byłby bogatszy niż 99% globalnej populacji. Tak to wszystko pięknie wygląda, ale z drugiej strony też jest jeszcze ciekawa rzecz. Jeśli ty, drogi słuchaczu, masz jakikolwiek dach nad głową, jeśli masz własny samochód, masz na koncie odłożone marne 500 zł, czy 800 nawet zł, powiedzmy, niech będzie, to i tak mogę ci pogratulować, ponieważ oficjalnie należysz do 10% najbogatszych ludzi na świecie. Inni tak dobrze nie mają po prostu.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Autopromocja. Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

No jeszcze chwilę też będę wracał do siebie. 34 minuty po godzinie 16 tu Radio Rodzinia. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. No wiadomo, że o tej porze to raczej dzień wracania do pracy inną drogą. Ale zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu zerwać ze schematami. Ja wam powiem o jednym moim schemacie. Ja idę akurat tutaj z Ostrowa Tumskiego w stronę dworca i zawsze chodziłem, no powiedzmy mówię to prawą stroną. Zawsze. Nie wiem dlaczego. Przechodziłem w danym miejscu, chodziłem tędy raz. Co ja tak myślę, jakoś tak gorąco było. Mówię, po drugiej stronie jest taki cień. I się okazało, że całą drogę można iść w cieniu i tam mają inne sklepy i co innego się tam zupełnie jakby dzieje i zupełnie inna trasa. I od tego momentu łapię się na tym, że od czasu do czasu ten schemat naprawdę trzeba przełamać. Prostym początkiem właśnie jest wybór troszkę innej drogi do pracy. Spróbujcie sami dzisiaj wrócić troszeczkę inną drogą. Zobaczycie, że wam się spodoba.

Barbara. Basia Cieszyńska na antenie Radio Rodzina, 14 minut do godziny 17. Muszę wam się przyznać, że ja uwielbiam wręcz wynajdować sobie miejsca, no szczególnie w pracy, chwilka zawsze moment się znajdzie, szukać sobie jakichś takich miejsc, gdzie warto pojechać, albo nie, czytam sobie o takich miejscach, no i proszę bardzo, kolejna rzecz, dzielę się tym, no przecież wiem, że w jednym momencie wszyscy tam nie pojedziemy, więc mówię, janosikowe diery, słuchajcie, na Słowacji, tak jak jest Bielsko-Biała, troszkę niżej, jakieś tam 450 km mniej więcej, to dla tych, którzy oczywiście wolą jechać w góry niż nad morze, bo ludzie się tam, jak to komik opowiadał, dzielą na tych morzarzy i górzarzy. Nad morze to raczej ludzie jeżdżą tacy, co się rozbierają od razu, a w góry tacy trochę mniej ekstrawertyczni sobie jeżdżą i chodzimy z plecakami, lubimy to. I tam, słuchajcie, drabinki, pionowe wejścia, trasa podobno do 14 km, bo tam różne warianty można sobie wybrać. Miejsce prześliczne, jak ma 12 tysięcy opinii i wszystkie praktycznie na 5 gwiazdek, to faktycznie miejsce do zobaczenia dla tych wszystkich, którzy lubią dość nietypowe miejsca blisko naszej granicy, więc też specjalnie daleko jechać nie trzeba. Oby takich miejsc było dużo więcej, abyśmy mieli też czas i pieniądze na to, żeby tam dojechać i sobie oglądać. Warto w każdym razie wyrwać się od czasu do czasu z domu. Nawet tu kolega był przed chwilką, pytam się, no gdzie jedziesz? A, tam mamy taką sytuację, żonę zwolnili z roboty, na razie chyba nigdzie nie pojedzie. Mówię, no ale nawet kurczę, tutaj z Milicza przepiękne trasy kajakowe, ostatnio byłem z synem, polecam, parę złotych, a wycieczka na cały dzień, można odpocząć. Mówię, no, faktycznie fajne, pomyślę. Pomyślcie i wy.

0: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie kredytów. Prezydent Sosnowca pisze do premiera w sprawie ochrony zdrowia. Trudna sytuacja rolników. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. A na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Władze Sosnowca apelują do rządu o pilne zmiany w systemie ochrony zdrowia w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń lekarzy. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wspólnie z kierownictwem miejskim szpitala przygotował pismo do premiera Donalda Tuska z propozycjami reform mających ograniczyć patologię i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Co dokładnie zawiera pismo?
2: Przede wszystkim decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia. To uważamy jest jednym z problemów, że mamy jednego płatnika dla szpitali, który jest monopolistą i robi tak naprawdę co chce na rynku. Dajemy tam przykład możliwości wprowadzania, tak jak było kiedyś, 16 kas. Dodatkowo ubezpieczenia społeczne, które moglibyśmy płacić. Mówimy o wprowadzaniu limitów czasu pracy, limitów wynagrodzenia.
0: Arkadiusz Chęciński przypomina, że już w 2025 roku Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła apel do Rady Ministrów o uregulowanie czasu pracy lekarzy. Do wielu rolników komisje szacujące straty jeszcze po mrozach nie dotarły, mówi gospodarz z gminy Błędów w powiecie grójeckim.
3: Komisja jeszcze nie szacowała, jest w trakcie, bo jestem z powiatu grójeckiego, ale zbiory będą sporo mniejsze i tam u mnie w okolicy te straty przymrozkowe były duże. Natomiast w owocach miękkich głównie były te straty spowodowane przez te ekstremalne upały.
4: Czyli szczypce się właściwie z dwóch stron zaciskają.
3: Tak. Był też problem z niedostatkiem wody, ale ostatnie deszcze troszeczkę to zniwelowały, no i zobaczymy.
4: W pana ocenie jakiego rzędu są to straty?
3: No u mnie to tak około 60-70%.
0: Przypomnijmy, resort rolnictwa przed 2 miesiącami wystąpił o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. 7 dni koncertów, prelekcji, warsztatów, spotkań w grupach i codzienna Eucharystia. W Kokotku trwa Festiwal Życia, największe tego typu plenerowe wydarzenie dla młodzieży. Dlaczego warto w nim uczestniczyć, mówi ojciec Dominik Ochlak, duszpasterz Festiwalu Życia.
5: Ten festiwal to jest taka esencja życia. Jeśli będziesz uczestnikiem, to przeżyjesz przygodę, poznasz nowych ludzi, będziesz słyszała wartościowe treści, posłuchasz sobie dobrych historii, no i będzie dużo okazji do spotkań też, no właśnie, z innymi ludźmi.
0: Do Kokotka zjechało w tym roku prawie 1200 osób z Polski i z zagranicy, m.in. ze Szwecji, Brukseli czy Australii.
6: Cztery minuty po godzinie 17, 8 dzień lipca, środa, 22 stopnie, wiatr, ojej, wciąż w porywach 64 km na godzinę. Mówię ojej, bo za chwilkę będę wsiadał na rower, a to zawsze wiatr wieje w twarz. Jeśli chodzi o nocy, chłodno, 13 stopni, taka temperatura w nocy. Jutro podobny dzień do dzisiejszego, sporo chmur, ale sporo też słońca. Niestety przelotne opady deszczu. Od piątku temperatura będzie wzbijać się do góry, 25 stopni, sobota 26, niedziela 27.
7: Reklama.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę.
11: Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu.
10: Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Lenny Kravitz, proste, ale jakże piękne słowa. I belong to you, you belong to me. 10 minut po godzinie 17 w Radiu Rodzina, to są Mongolii, porozmawiamy. A dlaczego o Mongolii? Już wam mówię, bo ktoś zauważył, są takie grupy internetowych, powiedzmy takich wyszukiwaczy, którzy stwierdzili, że nic się nie mówi o Mongolii. To jest wielki kraj, sprawdziłem, 19 pod względem wielkości kraj na świecie, 5 razy większy od Polski. A gdzie są newsy, że wybory w Mongolii, że zamieszki, albo że coś zrobiono w Mongolii, albo coś się dzieje ciekawego, no, albo jakieś atrakcje turystyczne Mongolii, teraz są wakacje. Po prostu naprawdę bardzo mało w mediach jest o Mongolii. Dlatego postanowiłem, że od czasu do czasu jakąś wrzutkę o Mongolii trzeba będzie zrobić. Częstuję, wystarczy raz. Absolutnie. Ale w sumie człowiek niewiele wie o tej Mongolii.

Może teraz w Radiu Rodzina przypomnę wam o tym, że chcemy wam dać zaproszenie podwójne na Wrocław Summer Classics, czyli młodzi mistrzowie pokazują, na co ich stać. Koncert 10 o godzinie 19, oratorium Marianum was do siebie przygarnie. Skrzypce połączone z fortepianem, znaczy nie to, że razem ze sobą, tylko grające dwa instrumenty. Podobno najpiękniejsze miniatury skrzypcowe będą wykonywane tego dnia. Podwójne zaproszenie mamy i chętnie wam rozdamy. Już może dziś nie starczy czasu, ale jutro od rana będę jeszcze o tym przypominał. A co trzeba zrobić, żeby dostać to zaproszenie? Otóż trzeba będzie jutro rano do mnie też zadzwonić pod numer, warto zapisać, 71 322 20 22. Opowiedzieć o jakimś fantastycznym koncercie, na którym byliście, albo na jaki się wybieracie. Taki, który wam zapadł w pamięć, który jest wam zawsze bliski, albo którego artystę, jeśli chodzi o wydania koncertowe, też polecacie. Wystarczy jeden telefon, a później wy idziecie na koncert.

Jest takie powiedzonko, nie dla kolarza, słońce i plaża. No i też oczywiście wiatr zawsze wieje tak, że musimy jechać pod wiatr. Mimo tego spróbuję za chwilkę wrócić już do domku. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Wsiadam na rowerek i idę korzystać z pięknej pogody. Mimo tego, że wiatr. Dziękuję i przypominam, jeżeli wam się podoba Radio Rodzina, lubicie go słuchać, powiedzcie o nas komuś jeszcze. Im więcej nas będzie słuchających was, słuchających nas, tym nam będzie przyjemniej.

0: Thank you.
1: W Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Koniec rozejmu na Bliskim Wschodzie. Maturzyści poznali wyniki egzaminu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
2: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
1: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Iran nocą zaatakował amerykańskie wojska na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
3: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast no pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
1: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. Polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN. Jak podają analitycy Petrol.pl, obecnie przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93 zł. Spadek liczby powołań oraz przemiany społeczne i cyfrowe skłaniają Kościół w Kolumbii do refleksji nad przygotowaniem przyszłych księży. Temat ten jest głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu Kolumbii w Bogocie. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: W Bogocie trwa obecnie 121. Zgromadzenie Plenarne Episkopatu Kolumbii. W obradach uczestniczy 90 biskupów oraz rektorzy i formatorzy seminariów, a także seminarzyści, osoby konsekrowane i świeccy związani z organizacją seminariów Kolumbii. Temat spotkania to odnowa formacji kapłańskiej w odpowiedzi właśnie na wspomniany spadek liczby powołań oraz zmieniające się uwarunkowania społeczne, kulturowe i cyfrowe. Biskupi podkreślają, że przyszli księża potrzebują integralnej formacji obejmującej rozwój ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski, a odpowiedzialność za ich przygotowanie spoczywa na całej wspólnocie Kościoła.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
6: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
7: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
1: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% uczniów.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o skutecznej komunikacji, czyli o sztuce czytania między wierszami i wydaje mi się, że jestem już na straconej pozycji. O to zaraz zapytam naszą gościnę, bo mężczyźni chyba mają problem z czytaniem między wierszami, ale zaraz zapytam o to. Na początku oczywiście się chcemy przywitać. Gościnią audycji jest dzisiaj profesor Joanna Szczęk z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że nie będzie tak strasznie.
0: No właśnie, pani profesor, no dzisiaj chcemy porozmawiać o tym czytaniu między wierszami. Czy mężczyźni mają gorsze predyspozycje, czy bardziej to są kwestie intelektualne, jeżeli chodzi indywidualnie o osoby?
1: Nie wydaje mi się, że to jest kwestia związana z płcią i mężczyźni i kobiety mają takie same szanse. Nie jest to też kwestia predyspozycji intelektualnych. Myślę, że to jest kwestia przede wszystkim umiejętnego spojrzenia i umiejętnego interpretowania tego, co słyszymy, czyli tak zwanego czytania między wierszami. Japończycy mówią o czytaniu powietrza i myślę, że jest to sztuka, której można się nauczyć i mogą to czynić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
0: Mówi się, że najważniejsze w komunikacji często nie jest właśnie to, co jest powiedziane, ale to, co zostało zasugerowane. Jak nauczyć się czytać między wierszami? Bardziej być obserwatorem, mniej skupiać się na tym, co się słyszy, a szukać tych znaków, które towarzyszą mowie ciała, no nie wiem, barwie głosu i tak dalej?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, które składa się z kilku pomniejszych pytań. Po pierwsze, musimy mieć świadomość tego, że warstwa werbalna, czyli to, co przekazujemy mówiąc, to jest tylko 7% w komunikacji. Warstwa niewerbalna, czyli tak zwana mowa ciała, którą każdy z nas wyraża, nawet nie gestykulując czy nie przybierając żadnego wyrazu twarzy, to jest jakieś 38 do 48%. Pozostała część to komunikacja parawerbalna, czyli to, jak pracujemy głosem. To jest częściowa odpowiedź na to pytanie. Druga odpowiedź to świadomość tego, że każde słowo nabiera znaczenia dopiero w użyciu. Tak, ja się odwołuję do Ludwika Wittgensteina, to znana koncepcja językoznawcza, czyli słowo nabiera znaczenia, uzyskuje znaczenie dopiero w użyciu. No i wreszcie trzecia odpowiedź, czy też trzeci poziom, to świadomość tego, że na powierzchni operujemy oczywiście słowem, natomiast aby zrozumieć to, co się kryje między wierszami, należy zajrzeć głębiej, pod powierzchnię i zapytać o intencje nadawcy. Proste pytanie, które ja zawsze zadaję studentom na wykładzie. Co ja chciałam powiedzieć, jeśli powiem głośno na wykładzie, och, jak tutaj strasznie jest gorąco. Na powierzchni słownej mamy znaczenia, natomiast jeżeli zajrzymy głębiej, to ja mogłam wyrazić komentarz, mogłam stwierdzić stan, ale mogłam również w ten sposób, nie używając odpowiednich słów jednak...
0: Zasugerować chęć działania.
1: Na przykład mogłam oczekiwać, że ktoś, kto jest bliżej okna, wstanie i otworzy okno. Mogłam też, to mi się nie zdarzyło i mam nadzieję, że mi się nie zdarzy, zasugerować, że na przykład robi mi się słabo. Proszę zobaczyć, jaką mamy paletę możliwości w tym przypadku. Jedno proste zdanie. Natomiast możemy je w różny sposób interpretować. Oczywiście zależy to od nadawcy, czyli nadawca jest świadom tego, jaką on intencję realizuje.
0: Teraz od razu cały czas myślę o tym, jak panią słucham, że to ma wiele płaszczyzn też, jeżeli chodzi o intencje. Możemy być nieświadomi takiej komunikacji, możemy być tak wyszkoleni, że używamy formy perswazji, powiedzmy, jakieś czytania między wierszami wymuszonego komunikatu, który ma coś zasugerować, tak jak w tym przypadku opisanym przed chwilą. Jak to rozróżnić? Bo to mam wrażenie, ma dwie strony. Ten nasz temat. Sztuka, skuteczna komunikacja, czyli o sztuce czytania między wierszami. Jedna strona to jest skuteczne komunikowanie się, wysyłanie komunikatu, a druga to umiejętne czytanie tych komunikatów między wierszami.
1: Ja zacznę od tego, jeśli pan pozwoli, państwo pozwolą, że przytoczę jedną z teorii grzeczności i zachowań językowych, która mówi o tym, że interakcja, czyli prowadzenie chociażby rozmowy, to rodzaj społecznie akceptowalnej gry, której obydwoje ja teraz z panem redaktorem, a uczestnicy sytuacji komunikacyjnej uczestniczą. A zatem dostosowujemy się do naszego odbiorcy. I to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tych komunikatów odczytywać. Myślę, że to wymaga pewnego treningu. Podam przykład, eksperyment zapowiadałam. Gdybym powiedziała do pana redaktora w tej chwili, ach, jak pan dzisiaj pięknie wygląda, pan odpowie spontanicznie.
0: Dziękuję.
1: Tak jest. Proszę zobaczyć, co ja zrobiłam. Wygłosiłam komplement. Czy to był prawdziwy komplement? Nie, komplement manipulatywny. Odpowiedź, tak, dziękuję, ponieważ odpowiadamy chętnie i grzecznie na komplementy, mam wrażenie, że nawet coraz bardziej lubimy ich słuchać, ale co ja powiedziałam, pan dzisiaj pięknie wygląda.
0: Czyli na co dzień może niekoniecznie.
1: Odpowiedź mojej koleżanki w takich sytuacjach zawsze brzmi, ale ja przecież zawsze ładnie wyglądam. Prawda? To są takie drobne elementy naszej komunikacji, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Patrzymy na powierzchnię, natomiast czasami warto zanurzyć się i wejść w strukturę głęboką.
0: No dobrze, ale ja też mam wrażenie, że często możemy usłyszeć, o jak pięknie dzisiaj wyglądasz i jak się wobec tego zachowujemy. Odczytujemy, że to jest jakaś złośliwość, szukamy między wierszami, że ktoś był dla nas niemiły, czy może po prostu ktoś zwyczajnie ucieszył się na nas widok i chciał nam sprawić komplement, przyjemność. Jak to czytać?
1: Jak czytać? No nie wszyscy jesteśmy wyposażeni w narzędzia lingwistyczne. Ja jestem językoznawczynią i jestem bardziej wyczulona na pewne kwestie. Możemy czytać dokładnie tak, jak pan redaktor przed chwilą powiedział, tak? To zależy znowu od tego, w jakiej sytuacji komunikacyjnej uczestniczymy, w jakim rodzaju tak zwanej gry społecznej, tak, uczestniczymy, kto jest naszym odbiorcą, bo jeżeli nam to powie nasza babcia, którą bardzo szanujemy, to przyjmiemy to w sposób neutralny, ucieszymy się, no może nie do końca, tak? Jeżeli powie nam to koleżanka, która jest naszą przyjaciółką, no to mamy podstawy, żeby w to uwierzyć. A jeżeli powie to osoba, która nie ma z nami żadnego związku, zastanowimy się, czy to aby na pewno odpowiada prawdzie. No a jeżeli będzie to osoba, z którą jesteśmy skonfliktowani, no to przyjmiemy to jako złośliwość.

0: Czy pani się żyje na co dzień dobrze, mając taką wiedzę? Słuchając tego, mam wrażenie, że często stosujemy różnego rodzaju takie wytrychy, klucze, na które nie zwracamy uwagi, tak? Nigdy bym może nie powiedział, że to jest złośliwość, że dzisiaj ktoś pięknie wygląda, a na co dzień może gorzej. Zwyczajne dla mnie powiedzenie, a pani, mając taką wiedzę, już będzie wszystko analizowała. Cały czas, od rana do wieczora?
1: To nie jest tak, że ja od rana do wieczora wszystko analizuję. Oczywiście, no, ponieważ mam takie wykształcenie, jakie mam, i taką pracę i taki przedmiot badań, pewne sytuacje są dla mnie jasne. Przyjmujemy, my lingwiści przyjmujemy tego typu sformułowania w sposób absolutnie naturalny. My wiemy zazwyczaj, z kim mamy do czynienia, wiemy, co ktoś miał na myśli. Dodam jeszcze, że bardzo, bardzo lubię wszelkiego rodzaju gry słowne, jak również innego rodzaju żarty językowe, w związku z tym często traktujemy to w kategoriach żartu, niemalże czasami złośliwie sobie tego typu pytania zadajemy. Ja podam państwu przykład z życia codziennego, jak można być źle zrozumianym, co może prowadzić do nieporozumienia komunikacyjnego. Przykład autentyczny z supermarketu. Mój znajomy panią, która pracowała przy kasie, zapytał: czy jest tutaj bankomat? Proszę zobaczyć pytanie alternatywne. Dwie możliwe odpowiedzi: tak albo nie. Pani pracująca być może była zmęczona, być może była asertywna, być może zrozumiała tylko to pytanie na powierzchni. Odpowiedziała: tak. Proszę sobie wyobrazić minę mojego znajomego, bo o co on pytał? On pytał się o lokalizację, tak? Inne przykłady moje ulubione: a jaki to pociąg? Czerwony. A dokąd? Do połowy.
0: Mhm. To ja też mogę z życia przywołać takie sytuacje, jak przychodziłem nieraz, bo coś przeskrobałem do domu i do taty, mówiłem: chciałbym cię przeprosić. Mój tato na to odpowiadał: okej. I ja już wychodziłem. Mój tato zawsze się pytał: ale gdzie idziesz? Chciałeś mnie przeprosić. Ja mówię: no właśnie, no to czekam.
1: No tak, bo to, co pan redaktor przytoczył, to jest akurat przykład na tak zwane performatywy, tak? Czynności mowy. To termin zaczerpnięty z pragmatyki językowej, z teorii aktów mowy. Czynności mowy oznaczają, czy też performatywy oznaczają, to są czasowniki, które oznaczają czynności, które są wykonywane w trakcie mówienia. Czyli chciałabym podziękować nie oznacza, że dziękuję, tak?
0: Ale często uznajemy to za podziękowanie, przeproszenie. Dlaczego?
1: Często uznajemy to za podziękowanie, za przeproszenie, za złożenie kondolencji na przykład, bo to jest bardzo trudna czynność mowy do wykonania, dlatego że działamy rutynowo, nie zagłębiamy się. To proszę zauważyć, że w różnych sytuacjach wyrażamy tego typu sformułowania i nie zawsze nasz odbiorca będzie na to reagował jakimś oburzeniem, krytyką i nie zawsze będzie nam mówił: a no wróć, prawda, i jeszcze mi podziękuj.
0: Pani profesor, czy są jakieś słowa, jakieś zdania, mechanizmy, które możemy stosować, żeby skutecznie się komunikować?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy tak, zasób języka mamy, jeśli chodzi o język polski, bardzo bogaty, zresztą ja akurat reprezentuję język niemiecki i tam również, natomiast zwroty, wyrażenia, przy pomocy których możemy się skutecznie komunikować, zależą znowu od sytuacji. W pragmatyce językowej uwzględniamy kontekst, uwzględniamy użycie danego słowa, użycie danego wyrażenia, w związku z tym te wszystkie czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Uwzględniamy przede wszystkim naszego odbiorcę i jego możliwości czytania między wierszami, bo nie jest istotne, co zostało powiedziane, ba, mniej istotne jest nawet to, jaką intencję miał nadawca. Najważniejsze jest to, jak zostało odebrane, zrozumiane. Proste słowo dziękuję, wyrażone w różny sposób przy pomocy różnych elementów komunikacji parawerbalnej, o której wspomniałam na początku, czyli praca głosem, może być w różny sposób interpretowany.
0: No dobrze, ale czy tutaj chodzi też o to, żeby unikać jak najmocniej tych fragmentów zawartych między wierszami? Czy nie staramy się o to po prostu? No bo w zwykłej komunikacji jest to bardzo trudne chyba.
1: To jest bardzo trudne w codziennej komunikacji, dlatego że musielibyśmy się cały czas pilnować, a my działamy raczej spontanicznie, tak? Mamy doświadczenia z różnymi odbiorcami naszych wypowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Wiemy, jakie mają też możliwości. Wiemy, Na pewno, czy są w stanie tego typu komunikaty zrozumieć czy nie. Natomiast to, powtórzę, to naprawdę nie jest tak, że cały czas analizujemy. Oczywiście zdarza się taki efekt ups albo późniejszego przemyślenia, kiedy się zaczynamy zastanawiać, czy ktoś jak nam podziękował, czy zrobił to naprawdę, czy to było szczere. Analizujemy, czy przy przeprosinach, czy przy innych trudnych czynnościach mowy. Natomiast to nie jest tak, że my cały czas analizujemy. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często poruszamy się na powierzchni i akceptujemy to. To jest ta nasza rutyna językowa.
0: No ja myślę, że jak przychodzą te momenty zastanowienia się, to wtedy też łatwiej nam wejść w tą wewnętrzną dyskusję nad czytaniem między wierszami, bo tutaj gesty nam pomogą, tak, zrozumieć te intencje, czy one były szczere, nieszczere.
1: No pan redaktor wraca do tego, co powiedziałam na początku, czyli trzy obszary, tak, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, komunikacja parawerbalna i dopiero całość pozwala nam daną sytuację ocenić.
0: Wspomniała pani o tym, że zajmuje się pani głównie językiem niemieckim. Komunikacja to właśnie też spotkanie różnych kultur. Czy istnieją tutaj sytuacje, w których to samo zdanie, na przykład Polaka i Niemca, mogą być odczytane zupełnie inaczej? Zakładam, że tak.
1: No prosta rzecz, proszę państwa, całe mnóstwo, chociaż Niemcy są naszymi oczywiście sąsiadami, natomiast całe mnóstwo różnych rzeczy, które mogą prowadzić do nieporozumień komunikacyjnych. Prosta rzecz, pytanie, jak się masz? Mhm. No w Niemczech zazwyczaj usłyszymy na to pytanie odpowiedź, dziękuję, dobrze, no jako tako. Natomiast eksperymenty, które przeprowadzałam ze studentami spontaniczne, no prowadzą do wniosku, że my w Polsce jednak nie zawsze mówimy, że mam się dobrze, dziękuję, tylko opowiadamy całą historię naszego życia, co się złego wydarzyło. Inny przykład, znany przecież wszystkim, dotyczący odmawiania, tak? Polski, niemieckie nie oznacza nie. To takie historyjki, które państwo zapewne znają o Polakach goszczących w rodzinie niemieckiej. My jesteśmy jako Polacy, to oczywiście jest związane z normą grzecznościową i kulturową, przyzwyczajeni do tego, że przy stole jesteśmy co najmniej 2-3 razy zachęcani do tego, żeby się poczęstować, no i dopiero potem sięgamy po jakieś określone danie. Jeżeli jesteśmy w gościnie, w rodzinie niemieckiej, usłyszymy tylko jeden raz zachętę, żeby się poczęstować. W związku z tym można się bardzo boleśnie rozczarować, tak, i wyjść głodny, ponieważ Niemcy nie zachęcają, tak? I to musimy umieć czytać to niemieckie nie. Inny przykład, bo pan redaktor wspomniał o komunikacji interkulturowej, to Japonia to troszeczkę dalej, ale są mi znane opracowania dotyczące kultury japońskiej i niemieckiej w porównaniu. No to przykład odmawiania również. Japończycy czytają powietrze i o tym też wiemy, że mieszkańcy Japonii nigdy nie powiedzą nie. Będą szukać różnych możliwych wymówek. Ja tu opowiem anegdotę z moich czasów stypendialnych. W Wirzburgu mieliśmy kolegę z Tokio, który był też stypendiatem DAAD. Myśmy go zawsze zapraszali na różnego rodzaju wycieczki, organizowaliśmy coś, nasz kolega Taizo, tak miał na imię, zawsze mówił po niemiecku, ja się postaram. No i był to dla nas pewien problem, nie ukrywam, bo trwało mniej więcej 6 tygodni do 2 miesięcy, zanim zrozumieliśmy, że on w ten sposób mówi nie. Myśmy nie byli wyczuleni, jeszcze wtedy, to strasznie dawne czasy, że tak to funkcjonuje w kulturze japońskiej.
0: No dobrze, ale zawsze to działa w dwie strony komunikacja. Czy na przykład ten kolega nie mógł też postarać się zrozumieć Europejczyków?
1: Ja myślę, że nasi koledzy, nasze koleżanki z różnych innych państw, którzy funkcjonują w innych kulturach i w innych normach kulturowych i normach grzecznościowych, bardzo mocno się starają zrozumieć. Natomiast nasz kolega, ten wspomniany przeze mnie Taizo z Tokio, chyba nie do końca był świadom tego, że my tak to odbieramy. Myśmy to potem wyjaśnili. Oczywiście najlepszym sposobem na wyjaśnienie tego typu nieporozumień komunikacyjnych jest rozmowa. Bo tutaj dochodzi do klasycznego konfliktu, tak, komunikacyjnego. Inne są oczekiwania, inna jest interpretacja. Natomiast wyjaśniliśmy sobie to potem w rozmowie, ale jest to bardzo trudne, bo gdybyśmy chcieli zmusić naszego kolegę, żeby wbrew normie kulturowej, grzecznościowej, której został wychowany, zaczął nam otwarcie odmawiać, no byłoby to niezgodne z jego poglądami.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Jeszcze jeden wątek chciałbym dodać do rozmowy. Komunikacja za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów, grupy na przykład rodziców w szkole, w klasach, ale też i może biznesowo. Czy tutaj jest możliwe czytanie między wierszami? Bo jak pani powiedziała na samym początku, bardzo obszerny komunikat to jest czytanie mowy ciała, otoczenia. Tutaj tego nie mamy.
1: To jest taka, proszę państwa, w mojej ocenie uproszczona forma komunikacji. Oczywiście komunikatory, grupy różnego rodzaju na różnych komunikatorach ułatwiają nam komunikację. To jest komunikacja bardzo szybka, bardzo zwrotna, ponieważ feedback, który otrzymujemy, jest niemalże błyskawiczny. Natomiast oczywiście nie wiemy, o jakich grupach rozmawiamy. To też zależy od tego, kto w tej grupie uczestniczy, bo inną grupą na komunikatorze jest grupa, której członkami są uczniowie, uczennice szkoły podstawowej. Inną grupą jest grupa założona przez rodziców, a jeszcze inną grupą są grupy założone przez osoby dorosłe, nie wiem, skupione wokół jakiegoś zakładu pracy. Czy może tam dochodzić do nieporozumień komunikacyjnych? Oczywiście, natomiast myślę, że to wynika przede wszystkim ze skrótowości, szybkości przekazywania informacji. Zazwyczaj udaje się tego typu nieporozumienia czy konflikty wyjaśnić, ale brakuje nam tych elementów komunikacji niewerbalnej czy też parawerbalnej. Przypomnę, tylko 7% naszej komunikacji dzieje się w warstwie werbalnej. Mhm.
0: Zastanawiając się też nad taką właśnie złotą regułą, która by mogła jakoś podsumować tę audycję, na wielu szkoleniach często słyszałem, że dobrze jest dopytywać rozmówcę. Czy dobrze zrozumiałem, że miałaś to na myśli? Wiem, że to w codziennej komunikacji jest prawie niemożliwe, ale czy to pomaga rozszyfrować mowę ciała, te komunikaty czytane między wierszami?
1: Myślę, że tak. Nie zawsze mamy taką możliwość. To często używamy sformułowanie na przykład na konferencjach naukowych, kiedy po wygłoszeniu referatu zgłaszamy się do dyskusji. No i ktoś zgłasza się, że chciałby usłyszeć coś jeszcze raz, żeby referent doprecyzował, używa takich zwrotów, czy dobrze zrozumiałem, czy o ile się nie mylę. Proszę zwrócić uwagę, to oczywiście daje czas i referentowi, daje czas również osobie, która formułuje tego typu pytania. Natomiast taka możliwość zawsze istnieje, żeby doprecyzować. My się uczymy, tak, w miarę dojrzewania i zdobywania różnorakich doświadczeń, skutecznie komunikować, bo bazujemy wtedy na naszych doświadczeniach, wyciągamy wnioski, tak robimy wszyscy, niezależnie od płci, czy od wieku, czy też od wykształcenia.
0: Pani profesor, na sam koniec mam taką prośbę o kilka wskazówek. Wiem, że już jest po sesji, ale to myślę, że i studenci innych uczelni trochę skorzystają z takich podpowiedzi. Jak dobrze zdać egzamin? Czy takie u pani na pewno jakiś żart językowy, tak? Czy jakaś zagadka może pomóc studentowi, czy nie? Czy to raczej są trudne egzaminy u pani?
1: No nie wiem, czy egzaminy są u mnie trudne. Ja jestem osobą bardzo bezpośrednią i ja zawsze komunikuję studentom, czego oczekuję. Podaję statystyki za ostatnie lata. Ja przeprowadzam egzaminy pisemne. W zeszłym roku, taka była zabawna sytuacja na pierwszym wykładzie, kiedy studentka po wysłuchaniu tego, co ja opowiedziałam dotyczącego moich wymagań i statystyk za ubiegłe lata, powiedziała, że ja wygłaszam pogróżki. To nie były groźby, to były informacje. Oczywiście ja zawsze prostuję tego typu sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o sam zakres przygotowania się, proszę państwa, egzaminy, sesja, to wszystko jest wymyślone po to, żeby to zdać.
0: Okay. Ale ja pytam o jakieś metody. Lepsza gestykulacja, mniej gestykulacji. Jakie tu pani by miała rady właśnie, żeby ta komunikacja między wierszami też nam pomagała, studentom?
1: Jakie rady w tym zakresie? To też zależy od odbiorcy, od egzaminatora, ponieważ są egzaminatorzy, którzy lubią studentów bardzo, bardzo ekspresywnych, tak? Ekspresywnie wyrażających czy też wypowiadających kwestie związane z pytaniami egzaminacyjnymi. Są egzaminatorzy, którzy wolą spokojniejszych studentów, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że niezależnie od formy przekazu, jak również naszego usposobienia, najważniejsze jest, żeby nie dać się zabić tremie, tak? Trema zjada wszystko. Stres jest, proszę państwa, w niektórych sytuacjach bardzo pomocny, tak? Wspierający, ale nie dajmy się zjeść stresowi. Nie okazujmy też strachu. Pamiętajmy, że egzaminator, który siedzi naprzeciwko nas, to jest też człowiek, który określił swoje wymagania, i z tych wymagań będą państwo teraz egzaminowani.
0: Pani profesor dyplomatycznie nie powiedziała też o wiedzy, że dobrze mieć tą wiedzę i się przygotować też do egzaminu, żeby mówić merytorycznie.
1: No pytanie dotyczyło kwestii retorycznych i autoprezentacji na egzaminie, natomiast jeśli chodzi o wiedzę, to jest podstawa. Ja zawsze mówię studentom, kiedy przygotowujemy się do egzaminów dyplomowych, omawiamy

0: obszar, który mnie w tej chwili bardzo mocno fascynuje, to ta cała sfera niegrzeczności językowej i agresji językowej, zwłaszcza formy ukryte agresji, co do których no, nie mamy pewności, czy one są rzeczywiście agresją. One są ukryte, bardzo podstępne i zostawiają bardzo trudno gojące się rany.
1: Dobrze, to mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać właśnie na te tematy i jestem przekonany, że nasi słuchacze z niecierpliwością będą czekali na to spotkanie, a dzisiaj już bardzo dziękuję za rozmowę i przypomnę, gościnią była profesor Joanna Szczęk z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, to była duża przyjemność.

0: pierwsze komentarze do propozycji, jakie przedstawiła minister zdrowia. Ewakuacja obozów harcerskich na północy kraju powodem silny wiatr. Obraz Boga, w jakiego wierzymy, może chronić przed poczuciem samotności. Za chwilę ustalenia naukowców. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. Wśród propozycji minister zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudniania lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Jutro szefowa resortu spotka się z Naczelną Radą Lekarską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
0: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie termometry mają pokazać 26 stopni. Wiara w kochającego Boga lepiej chroni przed samotnością niż sama religijność, wynika z badania czasopisma Nature. Analiza danych ponad 180 tysięcy osób pokazuje, że niższy poziom samotności wśród osób religijnych nie wynika wyłącznie z życia we wspólnocie. Kluczowe okazuje się to, jak wierzący postrzegają Boga. Kluczowe znaczenie ma, czy dana osoba czuje się kochana przez Boga, twierdzi zespół psychologów z Uniwersytetu Michigan. Zgodnie z wynikami badań, osoby religijne rzadziej mieszkają samotnie i wykazują większą odporność psychiczną i fizyczną.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polacy stawiają na wakacje w kraju. Z badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że aż 58% respondentów tegoroczne wakacje spędzi w Polsce.
4: Niekwestionowanym liderem pozostaje polskie morze. Na kolejnych miejscach są góry oraz Mazury. Jednocześnie rośnie zainteresowanie mniej zatłoczonymi miejscami oraz wypoczynkiem blisko natury. Dlatego zyskują mniejsze miejscowości i regiony poza głównymi kurortami.
0: Mówiła rzecznik Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. W tym roku wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planuje 74% dorosłych Polaków. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba osób deklarujących więcej niż jeden wyjazd w trakcie sezonu.
5: Radio Rodzina.

Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

z liścia niby płomy. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
2: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
3: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły

stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.